Co dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu zna. Co dzień, co noc,

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Krakowianie zdecydowali, są wyniki pierwszej tury wyborów prezydenta miasta. Szczęśliwy finał poszukiwań czterech turystek w Tatrach. Gdyńskie lwy rozdane. Miriam Lipińska, a na początek już oficjalne wyniki wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył nieco ponad 36% głosów, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska niespełna 30%. I to oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Kandydaci zaczynają teraz kampanię przed drugą turą. Łukasz Gibała według zapowiedzi ma pojawić się dziś przed 7 na rondzie Mogilskim. Będzie rozdawał obważanki i zachęcał mieszkańców, by w drugiej turze zagłosowali na niego. A przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego z KO. Cztery polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Turystki nocowały w śpiworach obok szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił Sobieszczański.
3: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas. Więc skąd zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu. I taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
2: Srebrne Lwy dostał Łukasz Ron Duda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę. Elfy wracają na tory w Łódzkiem. Chodzi o pociągi używane przez kolejowego przewoźnika regionu, Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Musiały zostać wycofane po tym, jak wykryte zostały usterki systemu sterowania drzwiami. W ostatnich dniach trzeba było przez to odwołać część kursów, mówi Maciej Sobieraj z ŁK.
4: Pojazdy zostały wycofane z ruchu, a producent PESA Bydgoszcz przeprowadził niezbędne prace serwisowe. Po usunięciu usterek pojazdy przeszły testy, które potwierdziły ich sprawność.
2: To oznacza koniec trwających od kilkunastu dni utrudnień. Problem dotyczył w sumie kilkunastu składów. Nowe pociągi ELF 3 oficjalnie pojawiły się na torach w Łódzkiem w barwach ŁKA pod koniec lipca. I na koniec sport. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Na siatkarzy na lotnisku czekał tłum kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
5: Niesamowite, to też nie powiem, że zaskoczyli nas, bo wiedzieliśmy, że wygrają. Wiedzieliśmy.
6: Finał się podobał, super, były emocje.
7: Bardzo się cieszymy, że tu byliśmy i mogliśmy być częścią tego wspaniałego wydarzenia.
8: Bardzo dobrze, no szczęśliwi jesteśmy.
2: Polacy wygrali w sobotę w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat.
1: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
9: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik w audycji Gość Radia 7. Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychować się w swoich biologicznych rodzinach, potrzebują bezpiecznego domu i ludzi, którzy otaczają je opieką. Taką rolę pełnią rodziny zastępcze. O tym, kto może zostać rodziną zastępczą, jak wygląda cała procedura i z jakimi wyzwaniami wiąże się taka decyzja, porozmawiam z Anną Ogrodniczak, radną powiatu sierpeckiego oraz Renatą Kalinowską, która tworzy taką rodzinę zastępczą. Dzień dobry Panią.
10: Dzień dobry Państwu.
11: Dzień dobry Państwu.
9: Pani Aniu, do Pani mam pierwsze pytanie. Co to w ogóle znaczy rodzina zastępcza?
11: Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem, które z różnych powodów nie może przebywać w rodzinie biologicznej. Rodziną zastępczą może zostać na przykład małżeństwo bądź osoba samotna, jeśli dają rękojmię należytego sprawowania opieki, posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe, finansowe. Co ważne, takie osoby nie powinny być karane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Chciałabym również dodać, że do sprawowania opieki nad dzieckiem powinniśmy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
9: Czym różni się rodzina zastępcza od adopcji?
11: Rodzina zastępcza to jest czasowa forma opieki nad dzieckiem, czyli dziecko często też posiada rodziców i to rodzice często decydują o ważnych dla dziecka w życiu wydarzeniach, na przykład czy można wyrobić paszport. Tak jak powiedziałam, forma zastępcza, jeśli rodzina już posiada te warunki, bądź różne sprawy życiowe się wyprostują w rodzinie, dziecko może wrócić do rodziny. Adopcja, forma adopcji to już jest taka forma, że opiekunami prawnymi dziecka stają się rodzice adopcyjni i przejmują całkowitą opiekę nad dzieckiem.
9: I gdyby teraz po naszej audycji pojawiły się osoby, które chcą, które zadeklarują się, chcemy być rodzinami zastępczymi, chcemy być rodzicami zastępczymi, co oni muszą zrobić, jakie procedury przejść?
11: Jeśli chodzi o to, jak zostać rodziną zastępczą, trzeba najpierw się zgłosić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny, właściwego do swojego miejsca zamieszkania, bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pierwszą rzeczą, jaką Państwo otrzymacie taką informację, to będzie wywiad środowiskowy, pracownik socjalny przeprowadzi z Państwem rozmowę, odwiedzi Was też w domu, zobaczy, jakie Państwo posiadacie warunki bytowe. Również będą potrzebne badania psychologiczne mające na celu ocenę motywacji oraz predyspozycji do pełnienia funkcji opiekuńczych. Tak samo w międzyczasie będzie potrzebne zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia, które będzie też ważne, tak samo jak idziemy do pracy i tutaj też jest potrzebne zaświadczenie takie lekarskie, że możemy opiekować się dzieckiem. Oczywiście trzeba złożyć stosowne dokumenty, ale rodziny zastępcze powinny wziąć udział w szkoleniu. To szkolenie jest około 3-miesięczne. W szkoleniu można również odwiedzać rodziny zastępcze, zobaczyć, jak to wygląda, przekonać się, jak funkcjonują takie rodziny, jak czują się dzieci, porozmawiać i z rodzinami, i z dziećmi. Oczywiście po złożeniu odpowiednich dokumentów, jeśli już Państwo zdecydują się na to, żeby zostać tą rodziną zastępczą, dzieci w rodzinach zastępczych umieszcza sąd rodzinny.
9: Zajrzymy do środka takiej rodziny. Pani takie procedury przeszła? Jak to wyglądało?
0: Tak. My zostaliśmy rodziną zastępczą, niezawodową, niespokrewnioną, specjalnie tak naprawdę dla Natalki, którą mamy w domu. Pełnimy też opiekę prawną, mimo wszystko, bo często rodziny zastępcze nie są opiekunami prawnymi, ale my złożyliśmy wcześniej do sądu właśnie o bycie opiekunem prawnym. Złożyliśmy chęć bycia rodziną właśnie zastępczą dla Natalki, czyli odbyliśmy to szkolenie. A w ogóle najpierw jeszcze przeszliśmy rozmowę z psychologiem i psycholog jakby na początku decyduje o tym, czy my się do tego nadajemy, czy nie.
9: Pamięta Pani te chwile, kiedy pojawiła się myśl, żeby zostać taką rodziną zastępczą?
0: Tak, od zawsze nam towarzyszyła taka myśl, że jak wychowamy nasze dzieciaki, będą już dorosłe, usamodzielnią się, to zawsze ten temat jakoś tam chodził nam po głowie. No ale to nie było takie na 100%, ale kiedy poznaliśmy Natalkę, a poznaliśmy ją w wyjątkowy sposób, bo przywiozła ją do nas nasza koleżanka do domu, która pracowała w takim ośrodku i wzięła ją na przepustkę, bo dziecka nigdy nikt nie brał na tą przepustkę. No i była maleńka, kruszynka, taka urocza, uśmiechnięta i nóżki ona miała, pamiętam, miała całe nóżki zagipsowane, bo ona się urodziła z wieloma chorobami, przepukliną oponowo-rdzeniową, ma padaczkę i wiele jej tam innych schorzeń.
9: No, ale wiemy, że Natalce można pomóc, tak?
0: Można pomóc, jeśli są w ogóle ludzie dobrego serca, którzy pomagają i wspierają nas.
9: Mm-hmm. Jest jakaś zbiórka prowadzona na rehabilitację?
0: Jest prowadzona zbiórka, tak, na rehabilitację, na pomagam.pl lub po prostu ma konto Natalka, subkonto w Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.
9: Mm-hmm. Decyzja była trudna, żeby Natalkę...
0: To znaczy tak, my ją poznaliśmy w listopadzie, a w lutym już była pełnoprawnie u nas w domu. Mm-hmm. To był jak strzał amora. My ją poznaliśmy i się po prostu w niej zakochaliśmy. I 2 tygodnie, pamiętam, z mężem, on pojechał do pracy, bo jest kierowcą ciężarówki, więc 2 tygodnie go w domu nie było. On sam bił się z myślami. Ja też o niczym innym nie myślałam, tylko o Natalce. Kiedy wrócił do domu, spojrzeliśmy się na siebie i stwierdziliśmy, że to jest dziecko, któremu chcemy dać dom. Mhm. Opiekę.
9: A jak ona?
0: Miłość. No, ona w ogóle tego pierwszego dnia, jak do nas przyjechała, jeszcze wspomnę, mąż ją wziął na ręce, pokazał jej dom, ona później spojrzała mu w oczy i powiedziała: tata? No i to już było pozamiatane. Mm-hmm. To było, nie zapomnę, nie zapomina się takich chwil. Mm-hmm. A w ogóle jest Natalka cudownym dzieckiem, tak? I ta bycie rodziną zastępczą, to może w pewnym sensie są i trudności, tak? Bo to nie jest proste, tak? W sensie wychowanie w ogóle dziecka, nawet i biologicznego, to nie jest proste. Zresztą w ogóle życie nie jest proste, tak? Mhm. Nie mówię, że będzie
9: proste. Ile lat ma Natalka?
0: Natalka ma 10, skończy 11 we wrześniu i jest dzielną dziewczynką. I mimo wszystko, mimo wszystkich problemów, jakie wiążą się z jej chorobami, to ona sobie świetnie radzi w szkole. Codziennie ćwiczy, uczy się nawet od niedawna gry na pianinie, rozwija swoje pasje i zainteresowania. Jest pogodnym dzieckiem, ona jest z każdego dnia uśmiechnięta. Ona wnosi tyle radości do naszego domu, tyle miłości, że nauczyła nas w ogóle cierpliwości, nauczyła nas cieszyć się z małych rzeczy i udowodniła nam, że rodzina to nie są tylko więzy krwi. To jest po prostu bycie razem. To jest dom. Ważne jest, żeby tym dzieciom powiedzieć, że się ich kocha, że mają to swoje miejsce na ziemi. Do dziecka, żeby powiedzieć czasami, że jesteś ważny. Bo im po prostu chyba tego najbardziej brakuje.
9: Chyba ta miłość jest lekarstwem na wszystko.
0: Tak.
9: I z jednej, i z drugiej strony.
0: Tak, tak. Rodzina zastępcza uczy się jakby miłości tak inaczej. Bo ona się nie rodzi, nie przychodzi z dniem narodzenia dziecka, tylko w momencie, kiedy przyjdzie to dziecko do domu i wzrasta każdego dnia, tak?
9: Mhm.
0: No jest troszeczkę inaczej, ale to nie znaczy, że ta miłość jest mniejsza. I ona jest też bardzo silna i prawdziwa.
9: Bo Natalka ile miała lat, jak przyszła?
0: Półtora roczku.
9: Mhm. No to już sporo jesteście ze sobą.
0: Tak.
9: Wrosła w dom?
0: Tak, jest naszym skarbem.
9: A jak dzieci wasze?
0: Nasze dzieciaki, pamiętam, jak podjęliśmy decyzję, najpierw sami, że damy radę, później była rozmowa z dzieciakami, no i oni byli, hurra, Natalka będzie z nami. Więc przyjęli ją też bardzo gorąco i kochają ją. Zresztą oni są, to moje dzieciaki, te biologiczne są już dorosłe, już wyprowadzili się i to była właśnie jeszcze dla niej tragedia. Bo dla Natalki to jest najważniejszy dom. Pamiętam, jak zdmuchuje zawsze świeczki, to po cichu kiedyś mówiła, że jakie marzenie. Ja mówię, nie, ale mama ci powiem, dla mnie to najważniejsze jest, żebyśmy byli razem. Czyli dla dzieci jest ważna tych opuszczonych, tych pozbawionych tego rodzicielstwa od początku, od narodzenia, no to jest ważne takie, żeby być razem. I ona bardzo przeżywała te odejście wyprowadzki tych dzieciaków na studia, później do pracy, do swoich domów.
9: Co pani poradziłaby rodzinom, które myślą na ten temat, czy przyjąć dziecko, czy co pani poradziła takiemu?
0: Znaczy tak, zostając rodziną zastępczą, może nie zmienimy całego świata, ale zmienimy świat jednego dziecka chociażby. Wystarczy jeden dom, jedno serce, jedno dziecko, jedno serce otwarte na drugiego człowieka. Ja wiem, że rodzina zastępcza, to są, ludzie się boją, mają obawy, no bo no są różni ludzie, są różne sytuacje, ale czasami warto porozmawiać, kogoś się o coś zapytać. To nie jest straszne, bo każdy ma problemy i obawy w podejmowaniu nawet takich codziennych decyzji, każdy człowiek, tak? Więc tutaj myślę, że po prostu trzeba spróbować. Choć ja wiem, że dziecko to nie jest towar ze sklepu. Jeżeli się już podejmie taką decyzję, to już trzeba
9: oczywiście
0: trwać w tym.
9: Oj, pani Renato, ja mam oczy pełne łez.
0: Ja do dzisiaj się wzruszam. Ja do dzisiaj się wzruszam, jak opowiadam.
9: Dobrych, dobrych łez.
0: Napisałam sobie tu na kartce dużo mądrzejsze może słowa.
9: Nie,
0: ale
9: to, co pani
0: tak
9: powiedziała, myślę, że jest najważniejsze.
0: Słowami, tak zupełnie.
9: Pani Aniu, jeszcze kilka statystyk. Jak to wygląda w powiecie sierpeckim? Dużo osób przyjmuje dzieci. Jak to wygląda?
11: Oczywiście, w powiecie sierpeckim, ja może powiem stan na koniec 2025 roku, bo w ciągu roku oczywiście statystyki tartują. Jest 50 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 60 dzieci. Dzieci spokrewnionych z rodzinami jest 41, 16 dzieci jest niespokrewnionych z rodzinami i trójka dzieci jest umieszczona w rodzinie zawodowej. Należy też powiedzieć, że w zeszłym roku została podpisana umowa o pracę z rodziną zastępczą zawodową. I tutaj chciałam też nadmienić, typy rodzin zastępczych są spokrewnione, niespokrewnione. Spokrewnione nawet w skali kraju również stanowią największy procent. Spokrewnione rodziny tworzą wstępni, czyli babcia, dziadek, rodzeństwo. Ale ja też chciałam tutaj powiedzieć też o rodzinach zastępczych zawodowych. Jest to po prostu wykonywana praca, odprowadzane składki, rodziny zastępcze. W ogóle jest teraz, myślę, że kładziony taki nacisk na te rodziny zastępcze zawodowe, dlatego że mogą tworzyć pogotowia rodzinne, takie rodziny i rodzinne domy dziecka, co jest bardzo ważne. W chwili obecnej w powiecie sierpeckim są ustawowe stawki. Oczywiście Rada Powiatu te stawki uchwaliła wyższe, a mianowicie jeśli na przykład rodzina zastępcza zawodowa zajmuje się do dwójki dzieci, jest to wynagrodzenie w kwocie 8 000 zł. Powyżej trójki dzieci jest to wynagrodzenie 9 000 zł, a jeśli na przykład byłoby to pogotowie rodzinne, to już jest kwota 10 000 zł, także my jako samorząd też zachęcamy do tworzenia rodzin zastępczych zawodowych.
9: Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa chciałby dowiedzieć się więcej o tej formie opieki, warto skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Być może właśnie dzięki takiej decyzji czyjeś życie zmieniłoby się na lepsze, tak jak życie Natalki.
0: Oczywiście.
9: Tak. Rozmawiały ze mną pani Anna Ogrodniczak, radna powiatu sierpeckiego. Dziękuję pani za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
9: I Renata Kalinowska, która pełni rolę rodziny zastępczej, mamy zastępczej.
0: Dziękuję bardzo.
9: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 28 dzień września. W 1831 roku została stoczona bitwa pod Sierpcem, w której zginęli polscy patrioci, oddając swe życie za wolną ojczyznę w powstaniu listopadowym. W 1926 roku spółdzielnia spożywców Produkt w Mławie zakończyła działalność, przystępując do Mławskiego Stowarzyszenia Spożywców. W 1988 roku urodzona w Mławie Zofia Unschlicht została zrehabilitowana postanowieniem Plenum Sądu Najwyższego ZSRR. W 1937 roku została skazana przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego Związku Radzieckiego na karę śmierci z zarzutu o udział w terrorystycznej organizacji kontrrewolucyjnej, bezpośrednio po procesie rozstrzelana. W 1990 roku Rada Miasta Mławy podjęła decyzję o usunięciu obelisku z środkowej części miejskiego parku. Znajdował się w miejscu pochówku 32 oficerów sowieckich i kilku kobiet służących w wojsku. W 2003 roku Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek telenoweli dokumentalnej Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym. Scenarzystką była urodzona w Ciechanowie Irena Morawska, która wspólnie z mężem Jerzym była reżyserem produkcji.
3: Na pomysł naszego filmu wpadliśmy, gdy telefonując pod powszechne w prasie ogłoszenia "Fotomodelki poszukuje", często odzywały się agencje towarzyskie.
2: W 2007 roku wyemitowano pierwszy odcinek programu Gwiazdy tańczą na lodzie, w którym jednym z jurorów była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska.
4: Jola, no mówisz, że nie tańczysz dla jury, tylko dla widzów. Błagam cię, chociaż nad nimi się zlituj.
2: W 2015 roku Piotr Zajączkowski zakończył pracę trenerską z czwartoligową Mławianką Mława. Pod jego kierunkiem drużyna rozegrała 9 oficjalnych spotkań ligowych. 5 z nich wygrała, 2 zremisowała i tyle samo przegrała.
5: W drugiej odsłonie troszeczkę granie nam się złamało, ale i tak całość zagadnienia, było to dobre spotkanie.
2: W 2020 roku urodzony w Mławie doktor habilitowany Leszek Zygner został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki.
6: Weryfikacja listy osób znanej nam z materiałów Gestapo wynosi koło 100.
2: Urodzili się w 1823 roku Karol Gustaw Manitius, superintendent generalny kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pracował jako wikariusz w Przasnyszu, wprowadzał nabożeństwa w języku polskim i reprezentował otwartą polską postawę narodową. W 1887 roku w Kuczborku Osadzie w powiecie żuromińskim Ignacy Góralski działał w kółkach rolniczych i spółdzielczej kasie oszczędnościowej. Był m.in. prezesem Okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych w Mławie, a także posłem na Sejm Ustawodawczy. W 1914 roku w Płońsku profesor Marian Fuchs, historyk pochodzenia żydowskiego, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego zajmujący się historią Żydów w Warszawie, historią żydowskiej prasy, kultury, biografistyką oraz Holokaustem. W 1959 roku Sylwester Dąbrowski, pierwszy wicewojewoda mazowiecki.
7: To jest bardzo ważne i bardzo istotne, żebyśmy w życiu cokolwiek robimy, żebyśmy byli zauważeni.
2: Zmarli w 1831 roku Julian Schreiber i Michał Topolewski, którzy polegli w bitwie pod Sierpcem. W 1939 roku Stanisław Królicki, pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, dowódca szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie, kawaler orderu Virtuti Militari. 17 września pod Zamościem Kampinoskim w gminie Leoncin w powiecie nowodworskim został ciężko ranny. Zmarł w Nowym Dworze Mazowieckim.
8: Tu Radio 7.

0: Pypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będzie wyborcza dogrywka w Krakowie, są wyniki pierwszej tury. Kolejne wypadki na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Wieczorem premiera ekranizacji lalki Bolesława Prusa. Mirjam Lipińska. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać między bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, a popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Według oficjalnych wyników na Gibałę zagłosowało nieco ponad 36% wyborców, a na Piątkowską niespełna 30%. Podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała studził entuzjazm swoich zwolenników i przypominał, że walka trwa.
3: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse. Więc potrzebna jest pełna mobilizacja, ciężka praca.
2: Ciężką pracę zapowiada także Monika Piątkowska.
4: Przyjmuję ten wynik z dużą radością i obiecuję najbliższe 2 tygodnie ciężkiej, rzetelnej pracy.
2: Oboje zapowiedzieli spotkania i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Oboje będą też dzisiaj rano przy Rondzie Mogilskim. Z kolei w Warszawie dobiega końca zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a także Rady Miasta. Organizatorzy potrzebują do tego około 132 tysięcy podpisów. Według lidera stołecznej operacji referendalnej w miniony poniedziałek mieli ich już, tu cytat, grubo ponad 100 tysięcy. Seria wypadków na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. W Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem osobówka zderzyła się z pociągiem. Zginął 30-letni mężczyzna, a jadąca z nim kobieta została poważnie ranna. Z kolei w Sobolewie koło Białegostoku samochód wjechał pod przejeżdżający szynobus. Kierowca i pasażer auta trafili do szpitala. Żadnemu z 5 pasażerów szynobusu nic się nie stało. Ihor M. wciąż nie został przesłuchany przez prokuraturę i na razie nic się w tej sprawie nie zmieni. Śledczy chcą postawić mu bardzo poważne zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Biegli stwierdzili jednak u mężczyzny silne zaburzenia psychotyczne, dlatego też zasądzony 3-miesięczny areszt spędzi na specjalnym oddziale w szpitalu.
5: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz.
2: Ale to, jak mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu, też będzie badane przez biegłych. Wiadomo, że mężczyzna był wcześniej notowany przez niemieckie i czeskie służby. Według ustaleń Rzeczpospolitej za niewykonywanie poleceń i stawianie oporu, ale też nielegalne przekroczenie granicy. I na koniec jeszcze oczekiwane filmowe wydarzenie roku. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się premiera ekranizacji lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówił aktor.
6: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe, to jest wartość tej powieści i w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma, więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony z tej decyzji.
2: Lalka w kinach już od środy.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzowie Europy wrócili do kraju. Polski siatkarzy na lotnisku w Warszawie przywitały tłumy kibiców. Nasi zawodnicy do kraju wrócili kilkanaście godzin po wygranym w finale z Francją. Zmęczeni, ale szczęśliwi, mówi trener Nikola Grbicz.
8: Zrobiliśmy fajne robotę. Jestem zadowolony, okej? Twarz może być nie jest... Nie pokazuję, ale jestem zmęczony, ale jestem zadowolony oczywiście. Zadowolony, bo jesteśmy 5 miesięcy razem. Mamy teraz wizę za Los Angeles.
7: Pod wodzą trenera Grbicza Polacy przywieźli z dużej imprezy już 10. medal, mówi jeden z liderów naszej kadry, Tomasz Fornal.
9: Wierzymy w to, co trener nam przedstawia, jaką ma wizję od jego pierwszego roku, bo ja mam przyjemność być z nim od tak naprawdę pierwszego dnia, jak przejął reprezentację Polski. Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale.
7: Złoty medal Mistrzostw Europy zapewnił Polakom start na igrzyskach w Los Angeles bez konieczności gry w kwalifikacjach. Wracają nieprzyjemne wspomnienia. Polscy siatkarze znów zagrają dziś na Strawberry Arena pod Sztokholmem. Pół roku temu Szwedzi zamknęli nam tam drogę na mundial, a dziś zagramy z nimi w Lidze Narodów. W pierwszej kolejce Szwecja wygrała z Rumunią 2-1, a Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. A wczoraj do niespodzianki doszło w Augsburgu. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. W drugim meczu w tej grupie Holandia pokonała na wyjeździe Serbię 2-1. W innej grupie w dywizji A Norwegia przegrała z Portugalią 1-2, a Dania pokonała Walię 2-0. Niespodzianka na kolarskich mistrzostwach świata w Montrealu. Złoto w wyścigu męskiej elity wywalczył Brandon McNulty. Amerykanin zaatakował 32 km przed metą i samotnie dojechał do niej, pokonując o 13 sekund finiszujących na czele małej grupki pościgowej Australijczyka Michaela Matthewsa oraz Holendra Mathieu van der Poela. Koszykarze Legii Warszawa po raz pierwszy w historii wywalczyli Super Puchar Polski. W finale turnieju w Sosnowcu pokonali Zastal Zielona Góra 110-96.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda! W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podlasiu, przez 20 na Pomorzu i Mazowszu, 21 na Lubelszczyźnie, do 23 na Dolnym Śląsku.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Apel poległych w Lesie Białuckim. Uczczono pamięć ofiar niemieckich zbrodni. Stresująca końcówka. Mławianka wygrywa 2 razy z rzędu. Walka do końca. Jurand Ciechanów z punktem. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Za nami patriotyczno-religijna uroczystość w Białutach w gminie Iłowo Osada. Wczoraj przy pomniku poświęconym ofiarom zbrodni hitlerowskich odczytano uroczysty apel poległych. Oddano salwę honorową.
3: Wzywam was, bohaterscy obrońcy Rzeczypospolitej, w 1939 roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu agresorowi. Stańcie do apelu!
2: W uroczystości w Lesie Białuckim wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, a także samorządów lokalnych. Wieńce składali reprezentanci szkół oraz instytucji kultury. Trzeba zachować pamięć i przekazywać prawdę kolejnym pokoleniom, mówił poseł Stanisław Gorczyca.
4: Młodzież musi wiedzieć. Musimy przecież to my, starsi, te starsze pokolenia, przekazać te informacje. Trzeba mówić prawdę. Przecież wiele lat po wojnie nasza historia była zakłamana i dlatego to jest tak właśnie ważne.
2: Uroczystość zakończyła msza święta. Las Białucki pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni w naszym regionie. Białuty przypominają, że za liczbami kryją się ludzie i ich historie. Dwie szkoły w gminie Zawidz mają nowe, energooszczędne oświetlenie. Zakończyła się wymiana lamp w szkołach podstawowych w Zawidzu Kościelnym i Jeżewie. Łącznie wymieniono prawie 500 punktów oświetleniowych. Stare lampy zastąpiło oświetlenie LED, które ma zmniejszyć zużycie energii i koszty utrzymania budynków. Nowe oświetlenie ma również poprawić warunki nauki i pracy w obu szkołach. Inwestycja kosztowała prawie 150 tysięcy złotych. Gmina otrzymała na ten cel prawie 100 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Teraz sport. Mławianka Mława wygrała 4-3 w wyjazdowym meczu z Ząbkowią Ząbki w trzeciej lidze. Duma Zawksza podtrzymała świetną formę po udanym meczu z CK Troszyn. Zaledwie kilka minut po pierwszym gwizdku arbitra prowadzenie Mławiance dał Kacper Skwierczyński. Niedługo później podwyższył Tomasz Rojkowski, a przed końcem pierwszej części starcia trafił Mateusz Stryjewski. Wynik 3-0 do przerwy nie dawał biało-zielonym pełni satysfakcji, więc na początku drugiej połowy na listę strzelców znów wpisał się Rojkowski. Rywal pod koniec zaczął wykorzystywać zmęczenie i dezorganizację w szeregach drużyny gości, strzelając aż 3 bramki w krótkim odstępie czasu. Klubowi z Ząbek zabrakło jednak minuta na tablicy wyników. Rezultat 3-4 pozostał już do samego końca. Mławianka wygrywa 2 raz z rzędu, pozostaje minimalnie poza strefą spadkową. I jeszcze Jurand Ciechanów, który przegrał w rzutach karnych z Zagłębiem Lubin w Lidze Centralnej. W ciechanowskiej hali gościła drużyna zajmującego wysoką lokatę rywala, który został uznany za wyraźnego faworyta. Rycerze walczyli jednak przez maksymalny możliwy dystans. Po zakończeniu czasu regulaminowego na tablicy widniał wynik 30-30. To oznaczało rzuty karne, w których Jurand okazał się minimalnie gorszy, przegrywając 11-12, mimo ogromnego dopingu własnej publiczności. To pierwszy punkt Juranda w tym sezonie. Pozwala on na zajęcie 12 miejsca w ligowej klasyfikacji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
1: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Wielkie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
1: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Kandydaci w wyborach prezydenta Krakowa walczą o głosy przed drugą turą. Awaryjne lądowanie samolotu w Porto, kilkunastu pasażerów w szpitalu. Sezon nad Bałtykiem coraz dłuższy. Turyści nie znikają wraz z końcem wakacji. Miriam Lipińska. W Krakowie rusza kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Pierwszą wygrał wczoraj Łukasz Gibała, na którego głosowało nieco ponad 36% wyborców. Drugie miejsce z blisko 30% głosów zajęła popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Oboje pojawili się dziś rano na Rondzie Mogilskim, oboje z obważankami dla mieszkańców i oboje w tym samym celu. Przekonać wyborców do siebie i swoich pomysłów. Druga tura 11 października. Zagranica. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. O ataku poinformował dziś rano burmistrz tego ukraińskiego miasta Ihor Terechow. Charków jest obecnie jednym z najbardziej atakowanych miejsc w Ukrainie, mówi Artur Żak z platformy Czarne Niebo.
1: Bomby lotnicze, przede wszystkim to są manewrujące, szybujące bomby, które używa Federacja Rosyjska, trafiają w Charków z ogromną regularnością. To jest jeden z najniebezpieczniejszych środków napadu powietrznego, a to z tego powodu, że dociera szybko, nie ma możliwości tak naprawdę prześledzenia i skutecznego przeciwdziałania temu środkowi rażenia powietrznego.
0: Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją. Awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Porto na północnym zachodzie Portugalii. Maszyna leciała z Barcelony do Bostonu. Na pokładzie pojawił się dym, jak wstępnie ustalono, w wyniku problemu technicznego. 14 pasażerów, którzy zatruli się dymem, trafiło do szpitala. A dym pojawił się, gdy samolot znajdował się nad Atlantykiem. Wracamy do kraju. Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się w polskich miastach. Problem dotyczy m.in. Warszawy. W zeszłym tygodniu mazowiecki sejmik zdecydował, że przez 2 lata nie będzie limitu odstrzału dzików. Eksperci podkreślają jednak, że sam odstrzał czy odławianie tych zwierząt problemu nie rozwiąże. Potrzebne są rozwiązania systemowe, przede wszystkim ograniczenie dostępu do pożywienia. A otworzyliśmy w miastach stołówki, mówi dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki.
0: Jak przekonuje ekspert, samo zmniejszenie liczby dzików niewiele da, jeśli miasta nadal będą dla nich łatwym źródłem pokarmu. Mimo końca wakacji sezon nad morzem ciągle trwa. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
3: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
0: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To nie jest rewanż za przegrany baraż. Selekcjoner Jan Urban oraz jego piłkarze na każdym kroku podkreślają, że dzisiejszy mecz ze Szwecją nie ma dla nich żadnego podtekstu. Przypomnę, pół roku temu Szwedzi zatrzasnęli nam przed nosem drzwi do Mistrzostw Świata. Rzeczywiście nie było takiego tematu, mówi obrońca Tymoteusz Puchacz.
6: Takie rozmowy gdzieś tam nie miały jeszcze miejsca. Zobaczymy, jak już będzie bliżej tego spotkania. No też ja z mojej perspektywy mnie nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
5: Przed wieczornym meczem sporo osób zastanawia się, czy selekcjoner znów postawi na Roberta Lewandowskiego, który w piątek z Bośnią i Hercegowiną zagrał bardzo źle. Jan Urban tłumaczył w Szwecji kapitana swojej drużyny.
7: Obserwując Roberta w hotelu, na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
5: Mecz ze Szwecją dziś o 20:45. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w chińskim Chengdu. Rywalem rozstawionego z piątką polskiego tenisisty będzie turniejowa siódemka Kanadyjczyk Denis Szapowalow. W drugim półfinale rozstawiony z dwójką Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina zagra z Nikolozem Basilaszwilim z Gruzji. A jutro w finale Debla wystąpi Jan Zieliński, który gra w Chinach w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Swoich rywali poznają za kilka godzin. Czeskie tenisistki pokonały Ukrainki w finale drużynowego turnieju Billie Jean King Cup w chińskim Shenzhen. Linda Noskova wygrała z Eliną Świtoliną 6-3, 7-6, a Karolina Muchowa z Angeliną Kalininą 6-2, 6-3. W tej sytuacji nie było potrzeby rozgrywania meczu deblowego. Czeszki sięgnęły po 12 tytuł, ale pierwszy od 8 lat. Bartosz Zmarzlik nie obronił tytułu mistrza świata na żużlu, ale przed nim jeszcze walka o brązowy medal w Ekstralidze. To w nadchodzący weekend, a z nami pierwsza odsłona barażowego pojedynku o ostatnie miejsce w elicie na przyszły sezon. PSZ Poznań po zaciętym meczu pokonał Stal Gorzów 47-43. Rewanż w niedzielę.
8: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: W całym kraju słonecznie, deszcz nigdzie dziś nam nie grozi, a do tego ciepło od 19 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku.
8: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żuromin przygotowuje się na sytuacje kryzysowe, schrony i magazyn dla miasta. Sierpc, uczniowie o hejcie i przemocy. Stolica bez szans, KS Górno-Nowy Świt kontynuuje dominację. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Żuromin realizuje zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Miasto pozyskało środki na ekspertyzy miejsc, które w przyszłości mogą służyć jako schronienie dla mieszkańców. Potencjalne miejsca zostały już wyznaczone. Teraz konieczne jest sprawdzenie, czy i w jaki sposób można je wykorzystać, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Te ekspertyzy wyszły pozytywnie. Robiliśmy je dla trzech lokalizacji. Dla piwnic w szkole podstawowej numer 2, w szkole podstawowej numer 1 i dla piwnicy w przedszkolu numer 1. W związku z tym, że te ekspertyzy wyszły pozytywnie, pozyskaliśmy fundusze od wojewody na przygotowanie dokumentacji projektowej i jesteśmy na etapie właśnie realizacji takiej dokumentacji projektowej.
2: Kolejnym elementem przygotowań jest stworzenie magazynu na potrzeby ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Powstaje on w istniejącym budynku przy ulicy Przemysłowej. Prace już się rozpoczęły, informuje Michał Bodenszac.
3: Żebyśmy mieli miejsce, w którym moglibyśmy przechowywać sprzęt na ewentualność różnych kryzysów, niekoniecznie tych, które kojarzą nam się najgorzej w ostatnich latach, ale kryzysy takie lokalne również się zdarzają i potrzebujemy miejsc, gdzie ten sprzęt moglibyśmy magazynować.
2: W magazynie będzie przechowywany sprzęt potrzebny w sytuacjach kryzysowych, m.in. agregaty prądotwórcze, sprzęt ratowniczy i inne niezbędne materiały. Przystosowanie budynku będzie kosztowało 500 000 zł. Żuromin pozyskał na ten cel 400 000 zł z budżetu państwa, a 100 000 zł dołoży z własnych środków. Zadania realizowane są w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Magazyn ma być gotowy do końca listopada. Trwa termomodernizacja zespołu szkół technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Część zaplanowanych prac jest już wykonana, a innych zbliża się do końca. Budynek szkoły oraz sala gimnastyczna są docieplane. Wymieniane są okna i drzwi, modernizowane są instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz oświetlenie. Na terenie szkoły powstanie również instalacja fotowoltaiczna. Zaplanowano też system monitorowania jakości powietrza z ekranami, na których prezentowane będą wyniki pomiarów. Termomodernizacja ma zmniejszyć zużycie energii i koszty utrzymania budynku, a także poprawić warunki nauki i pracy. Inwestycja realizowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu poprawy efektywności energetycznej szkół. Młodzież z Sierpca rozmawiała o hejcie, przemocy rówieśniczej i wykluczeniu. W Centrum Kultury i Sztuki obejrzała spektakl profilaktyczny Hejtu Jestem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6, 7 i 8 ze szkół podstawowych numer 2 i 3. Przedstawienie przygotowano w formie teatru Forum. Młodzież mogła zatrzymywać akcję, wchodzić na scenę, przejmować rolę bohaterów i sprawdzać, jak można zareagować w trudnej sytuacji. Rozmowy dotyczyły odpowiedzialności za słowa, relacji z rówieśnikami i zachowania świadków przemocy. Uczestnicy poznawali też sposoby radzenia sobie z napięciem i emocjami. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele policji, mówili o empatii, uważności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jednym z głównych przesłań wydarzenia było to, że nawet pozornie niewinny komentarz może kogoś zranić, a reakcja świadka może pomóc przerwać hejt lub przemoc. I sport. KS Górno-Nowy Świt kontynuuje swoją fantastyczną serię zwycięstw w futsal Ekstralidze Kobiet, wygrywając na wyjeździe z drużyną AZS UW Warszawa 11-1. Górznianki klasycznie kontrolowały pojedynek już od pierwszej minuty, narzucając swoje tempo i styl gry. Przewaga techniczna mistrzyń pozwoliła na szybkie odskoczenie od rywalek i zostawienie ich w tyle. Po dwóch kolejkach liderki mają komplet punktów i rewelacyjny bilans bramkowy 22-4. Zawodniczki na następny mecz muszą poczekać prawie 3 tygodnie. 17 października wyruszą w podróż do Częstochowy, gdzie zmierzą się z AZS-em UJD Częstochowa.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Reklama.
3: Zbliża się godzina 9.
2: To są wiadomości Radia 7.
4: Pracowity poranek kandydatów na prezydenta Krakowa. Ropa na rynkach coraz droższa, to znów podbije ceny na stacjach. Jak wygląda podróż bocianów do Afryki? Zdjęcia z niej trafią do internetu. Miriam Lipińska. Kandydaci na prezydenta Krakowa ruszają do walki o wygraną w drugiej turze. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, na rondzie Mogilskim pojawił się już przed 7:00. Rozdawał mieszkańcom obwarzanki i przekonywał do głosowania na siebie.
5: Oto jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
4: Kontrkandydatka Gibały, Monika Piątkowska, w tym samym miejscu pojawi się później. Za pół godziny, co skomentował jej rywal.
5: 9:30, tutaj trochę pośpi, zazdroszczę, no niestety, my pracujemy od 6:45, ale mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta przez Krakowian, też osiągnęła naprawdę bardzo dobry wynik.
4: Druga tura w Krakowie, 11 października. A dla prezydenta Warszawy dziś sądny dzień. Kończy się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie jego odwołania. W sukces akcji referendalnej wątpi jednak senator KO Grzegorz Schetyna.
6: Nie mam takiego wrażenia, że warszawska ulica żyje tym referendum, inaczej niż w Krakowie.
7: W tej chwili mamy do czynienia z prezydentem, no, który zupełnie zostawia wszystko na boku. Warszawa nie jest dla niego istotna. Każdy poprzednik zostawiał po sobie przynajmniej most, on zostawił kładkę.
4: Dopowiada Karol Karski z PiSu. Według organizatorów stołecznej operacji referendalnej zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów. Potrzeba minimum 132 tysięcy. Rządzący ponawiają apel do prezydenta o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo od tego zależy, czy pakiet CPN wróci. A jest potrzebny, bo ceny na stacjach przekraczają kolejne psychologiczne granice. Musimy znaleźć pieniądze na wsparcie dla kierowców.

0: kierowców, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
1: My jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą.
0: Na razie jednak Karol Nawrocki mówi zdecydowane nie ustawie o nowym podatku. A ze światowych rynków nie wieje optymizmem, ropa mocno drożeje. Baryłka kosztuje już ponad 107 dolarów, o ponad 2,5% więcej. To reakcja rynków na brak postępów w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Zmieniamy temat. Zdjęcia z podróży bocianów do Afryki będzie można obejrzeć w internecie. Ptaki mają przyczepione specjalne aparaty fotograficzne. Zadbali o to naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu bocianów, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki.
2: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
0: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal Storklens.
3: To są wiadomości Radia 7.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatnia wizyta pod Sztokholmem była dla naszych piłkarzy bolesna. Dziś okazja do rewanżu, bo Polska ponownie na Strawberry Arena zmierzy się ze Szwecją, tyle że w Lidze Narodów. Trener Jan Urban nie chce już wracać się wspomnieniami do przegranego barażu o Mundial.
5: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
4: Trener zapowiedział, że w porównaniu do meczu z Bośnią i Hercegowiną, zremisowanego przez Polaków 0-0, będą zmiany w składzie. I przyznał, że rozbijanie duetu środkowych obrońców FC Porto, czyli Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, było błędem.
5: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję i rzeczywiście na tej lewej obronie, być może z tego eksperymentu już czy z tej próby już zrezygnujemy.
4: Mecz ze Szwecją o 20:45. Nasi rywale w pierwszej kolejce pokonali Rumunię 2-1. Tymczasem mieliśmy wczoraj sporą niespodziankę w drugiej kolejce w dywizji A. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. To oznacza, że rozpoczynający pracę z kadrą Jurgen Klopp w 2 meczach wywalczył ledwie punkt. W innych wczorajszych spotkaniach Serbia przegrała z Holandią 1-2, tak samo jak Norwegia z Portugalią. Brandon McNulty będzie mógł cały przyszły rok jeździć w tęczowej koszulce mistrza świata. Amerykański kolarz niespodziewanie wywalczył w Montrealu złoto w wyścigu elity ze startu wspólnego. Zaatakował samotnie 32 km przed metą i udało mu się dojechać do finiszu 13 sekund przed rywalami. Srebro wywalczył Australijczyk Michael Matthews, a brąz Holender Mathieu van der Poel. Trudną i długą trasę pokonało tylko 58 ze 183 kolarzy. Z Polaków do mety dojechał jedynie Michał Kwiatkowski, był 50. Czeskie tenisistki wygrały finałowy turniej Billie Jean King Cup, a Europa po raz kolejny triumfowała w Laver Cup. Dokładnie po raz 6. W zakończonych wczoraj 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Po tej pochmurnej i deszczowej mamy wreszcie złotą polską jesień. Dziś słonecznie i ciepło, od 19 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierps, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 28 dzień września. W 1831 roku została stoczona bitwa pod Sierpcem, w której zginęli polscy patrioci, oddając swe życie za wolną ojczyznę w powstaniu listopadowym. W 1926 roku spółdzielnia spożywców Produkt w Mławie zakończyła działalność, przystępując do Mławskiego Stowarzyszenia Spożywców. W 1988 roku urodzona w Mławie Zofia Unschlicht została zrehabilitowana postanowieniem Plenum Sądu Najwyższego ZSRR. W 1937 roku została skazana przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego Związku Radzieckiego na karę śmierci z zarzutu o udział w terrorystycznej organizacji kontrrewolucyjnej, bezpośrednio po procesie rozstrzelana. W 1990 roku Rada Miasta Mławy podjęła decyzję o usunięciu obelisku z środkowej części miejskiego parku. Znajdował się w miejscu pochówku 32 oficerów sowieckich i kilku kobiet służących w wojsku. W 2003 roku Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek telenoweli dokumentalnej Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym. Scenarzystką była urodzona w Ciechanowie Irena Morawska, która wspólnie z mężem Jerzym była reżyserem produkcji.
3: Na pomysł naszego filmu wpadliśmy, gdy telefonując pod powszechne w prasie ogłoszenia Fotomodelki poszukuje, często odzywały się agencje towarzyskie.
2: W 2007 roku wyemitowano pierwszy odcinek programu Gwiazdy tańczą na lodzie, w którym jednym z jurorów była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska.
4: Jola, no mówisz, że nie tańczysz dla jury, tylko dla widzów. Błagam cię, chociaż nad nimi się zlituj.
2: W 2015 roku Piotr Zajączkowski zakończył pracę trenerską z czwartoligową Mławianką Mława. Pod jego kierunkiem drużyna rozegrała 9 oficjalnych spotkań ligowych. 5 z nich wygrała, 2 zremisowała i tyle samo przegrała.
5: W drugiej odsłonie troszeczkę granie nam się złamało, ale i tak całość zagadnienia, było to dobre spotkanie.
2: W 2020 roku urodzony w Mławie doktor habilitowany Leszek Zygner został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki.
6: Weryfikacja listy osób znanej nam z materiałów Gestapo wynosi koło 100.
2: Urodzili się w 1823 roku Karol Gustaw Manitius, superintendent generalny kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pracował jako wikariusz w Przasnyszu, wprowadzał nabożeństwa w języku polskim i reprezentował otwartą polską postawę narodową. W 1887 roku w Kuczborku-Osadzie w powiecie żuromińskim Ignacy Góralski działał w kółkach rolniczych i spółdzielczej kasie oszczędnościowej. Był m.in. prezesem Okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych w Mławie, a także posłem na Sejm Ustawodawczy. W 1914 roku w Płońsku profesor Marian Fuchs, historyk pochodzenia żydowskiego, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego zajmujący się historią Żydów w Warszawie, historią żydowskiej prasy, kultury, biografistyką oraz Holokaustem. W 1959 roku Sylwester Dąbrowski, pierwszy wicewojewoda mazowiecki.
7: To jest bardzo ważne i bardzo istotne, żebyśmy w życiu cokolwiek robimy, żebyśmy byli zauważeni.
2: Zmarli w 1831 roku Julian Schreiber i Michał Topolewski, którzy polegli w bitwie pod Sierpcem. W 1939 roku Stanisław Królicki, pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, dowódca szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie, kawaler Orderu Virtuti Militari. 17 września pod Zamościem Kampinoskim w gminie Leoncin w powiecie nowodworskim został ciężko ranny. Zmarł w Nowym Dworze Mazowieckim.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka alpejskie mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.
3: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie, 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziś eksperyment procesowy po śmierci 7-latka w akwaparku. W Krakowie trwa walka o głosy przed prezydencką dogrywką. Wieczorem premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Miriam Lipińska. Jak doszło do śmierci 7-latka, który utonął w łódzkim akwaparku Fala? W wyjaśnieniu tego ma pomóc dzisiejszy eksperyment procesowy. Do tragedii doszło podczas nauki pływania. Chłopiec przez kilka minut był pod wodą. Uratował go mężczyzna, który pływał na sąsiednim torze, mimo że na basenie byli w tym czasie ratownicy. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło w szpitalu o życie. Podczas eksperymentu śledczy chcą sprawdzić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
2: Jak dotąd w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Kandydaci na prezydenta Krakowa nie odpoczywają. Z samego rana ruszyli w miasto. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, pojawił się na rondzie Mogilskim już przed 7. Jego

0: Rywalka Monika Piątkowska blisko 3 godziny później. Łukasz Gibała zamierza walczyć o głosy tych, którzy w pierwszej turze poparli innych kandydatów, ale nie będzie prosić o przekazanie poparcia.
1: Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
0: Intensywny czas rozmów zapowiada też Monika Piątkowska.
2: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
0: Wyborcza dogrywka 11 października. Niepewna polityczna przyszłość Michała Moskala w PiS-ie. Na razie na własną prośbę został w partii zawieszony. To pokłosie medialnych doniesień w sprawie kolejnej odsłony afery Zonda Krypto. Według nich Moskal miał konsultować z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem poprawki do ustawy o kryptowalutach. Źle to wygląda, ocenia Michał Dworczyk, kiedyś w PiS-ie, dziś w Rozwoju Plus.
3: Nie wygląda to dobrze, to oceniając od strony takiej polityczno-wizerunkowej wygląda to źle. Pan Moskal dobrą podjął decyzję, że zawiesił swoje członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te informacje są niepokojące.
0: Michał Moskal twierdzi, że nie przygotowywał poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Ambasada Rosji protestuje przeciwko rozbiórce pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie i żąda natychmiastowego wstrzymania prac. Rozbiórka rozpoczęła się we wtorek. Na początek zdjęto ważącą ponad 6,5 tony figurę ze szczytu pomnika.
4: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich, natomiast ziemia z pól bitewnych na cmentarz Pobitno.
0: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kłeczek-Krawiec. Już dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
5: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć.
0: Film z gwiazdorską obsadą wyreżyserował Maciej Kawalski. Lalka do kin wchodzi już w środę.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka alpejskie mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16

prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pojemniki z nieznaną substancją przy przyłączu gazowym firmy w Elblągu. Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega przed rosyjskim sabotażem. Polska kontra Szwecja w Lidze Narodów, ale biało-czerwoni mają nadal w pamięci inne spotkanie z tym rywalem. Miriam Lipińska. Ewakuacja z jednej z firm w Elblągu po tym, jak przy przyłączu gazowym budynku odkryto dwa plastikowe pojemniki z nieznaną substancją z wystającymi z nich kabelkami. Trwają ustalenia, czy mogły stanowić zagrożenie. Na miejscu pracują policjanci i strażacy, jedzie tam też grupa minersko-pirotechniczna, a także funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego. Rządzący i kierowcy czekają na decyzję prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku mają według zapowiedzi premiera sfinansować powrót pakietu CPN. Tyle, że Karol Nawrocki i jego otoczenie jak mantrę powtarzają, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo łamie zasadę działania prawa wstecz. Podobny mechanizm w czasie swoich rządów wprowadził PiS i nikt wtedy nie podnosił krzyku, odpowiada minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
3: Państwo to nie jest piaskownica. Państwo to nie jest gra, kto komu przywali. A interesem obywateli jest to, żeby mogli tankować taniej, żeby nie wygenerować impulsu inflacyjnego, żeby gospodarka się rozwijała. Więc bawienie się w to, czyj projekt będzie lepszy, a czyj gorszy i kto w tej batalii wygra, jest moim zdaniem absurdalne. Pan prezydent ma jedną

0: prostą rzecz. Złożyć podpis i natychmiast całe te pieniądze zostaną przekazane na nowy program CPN.
1: Litr diesla kosztuje już niemal 9 zł, a benzyny niemal 8 zł. Drożeje też autogaz. Rosja planuje kolejny akt sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na informacje wywiadowcze. Jak dodała, te działania mają podzielić europejskie społeczeństwa i zastraszyć je, a także zniechęcić europejskie państwa do dalszego wspierania Ukrainy. A właśnie o dalszej pomocy dla Kijowa rozmawiają dziś w Brukseli unijni ministrowie obrony. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska.
2: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
1: W filmie zagrała plejada gwiazd, m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza, a także Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan, tym razem jako Ignacy Rzecki. Lalka w kinach od środy. Przed nami także sportowe emocje. Polska zagra dziś w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją. Na wyjeździe, na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Selekcjoner naszej kadry Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
3: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
1: Mecz Polaków ze Szwecją o 20:45.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Radio 7. Tego się słucha, słucha, słucha, słucha. Radio 7.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Jest godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Krystyna Organiściak, jestem z koła gospodyń wiejskich z Osieka. Przedstawię teraz na obiad pyzy z mięsem. Jest to kluska ziemniaczana nadziewana farszem zgotowanego mięsa. Żeby zrobić ciasto, potrzebujemy około 1 kg ziemniaków gotowanych, jedno jajko, około 1 szklanki mąki pszennej i 3 łyżki mąki ziemniaczanej. Farsz, około 0,5 kg mięsa gotowanego, może być z rosołu, jedna średnia cebulka, sól, pieprz i majeranek do smaku. Wykonanie. Ziemniaczki zmielić lub przecisnąć przez praskę. Mogą być ciepłe ziemniaki. Dodać jajko, obie mąki i zagniatamy na jednolite ciasto. Mięso mielimy w maszynce lub blenderze. Cebulę podsmażamy na niewielkiej ilości tłuszczu. Doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem. I farsz gotowy. Do tego kawałki ciasta rozpłaszczamy na dłoni. Układamy na nich porcję farszu. Oblepiamy tym, robiąc zgrabną pyzę. Ciasto powinno być cienkie, a farszu sporo. Pyzy gotujemy we wrzącej wodzie na małym ogniu około od 3 do 5 minut od wypłynięcia. Po ugotowaniu polewamy przesmażona złoty kolor cebulką. Ten farsz sprawia, że ciasto jest delikatne, mięciutkie, a farsz jest bardzo dobry. Smakują mężowi, synowi i córce. Bardzo smakowały tutaj redaktorom, panom. Nie wiem, jak pozostałe je reszty będą smakować. Przepis jest z dawnej książki Kuchnia Polska, którą odziedziczyłam po cioci. Życzę wszystkiego dobrego i smacznego. Dziękuję. Krystyna Organiściak, jestem z koła gospodyń wiejskich z Osieka.
4: Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka Alpejskie Mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
0: Reklama.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ewakuacja firmy w Elblągu z powodu podejrzanych pojemników. Z obważankami wyszli na ulicę Krakowa kandydaci w drugiej turze wyborów. Lornetkę i nagrodę pieniężną dostała tegoroczna laureatka Nagrody Literackiej Gombrowicza. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa pojemniki z nieznaną substancją znalezione przy przyłączu gazowym w Elblągu. Z tego powodu pracownicy jednej z elbląskich firm zostali ewakuowani. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Wydzielili strefę niebezpieczną. Trwają ustalenia, czy pojemniki mogły stanowić zagrożenie. Od rozdawania obważanków i rozmów z mieszkańcami rozpoczęli dzisiaj rano kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa. Po wczorajszym głosowaniu z ośmiorga kandydatów zostało już tylko dwoje. W drugiej turze za dwa tygodnie zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Senator KO, rozdając mieszkańcom obważanki, przyznała, że zamierza rozmawiać z kandydatami, którzy nie weszli do drugiej tury wyborów. Przy okazji wymieniła posłankę Lewicy i współprzewodniczącą partii Razem.
3: I z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o przekazywaniu głosów.
2: Piątkowska nie wymieniła Michała Drewnickiego z PiS, który zdobył ponad 17% głosów i zajął wczoraj trzecie miejsce. Na miejskim basenie w Łodzi trwa eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Szczegóły Bartosz Kądziołka.
4: Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy i czy mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
4: Między innymi dlatego przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii.
5: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
4: Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty.
2: Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyspieszają produkcję. Część firm, które produkują sprzęt czy amunicję dla wojska, już pracuje całodobowo, ale inne mają takie zasady dopiero wprowadzić. W tle są oczywiście coraz bardziej aktywne działania Rosji, ale też podpisanie programu SAFE, co wiąże się z koniecznością zrealizowania kontraktów, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
6: Przystąpiliśmy z takimi wytycznymi do naszych spółek, tak żeby przygotować plany związane z potrzebą intensyfikacji produkcji.
2: To jednak nie wszystko. Wojsko wspólnie z MON-em w tym tygodniu ma zmienić procedury dotyczące możliwości zestrzeliwania obcych statków powietrznych, w tym dronów, tak by było to możliwe również w czasie pokoju. Emilia Konwerska, autorka książki Rzeczy robione specjalnie, została laureatką 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza.
7: Bardzo się cieszę, jestem zaszczycona. To jest bardzo prestiżowa, wspaniała nagroda.
2: Gala wręczenia nagród odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Laureatka otrzymała 40 000 zł, statuetkę oraz lornetkę. Gombrowiczowski symbol twórczej uważności wobec świata.

0: Reklama. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
1: Uwaga! Super!

0: Sierpinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka Alpejskie Mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Saperzy w drodze do Elbląga po odnalezieniu podejrzanych pojemników. Polscy piłkarze zagrają dziś ze zmianami, po drugiej stronie Szwecja. Będzie kolejna edycja czeku turystycznego, warto zapisać sobie ten termin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciecz przypominająca benzynę w 5-litrowych plastikowych butelkach, a w nich baterie i przewody. Takie podejrzane odkrycia badają policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami w Elblągu. Ewakuowano budynek pobliskiej firmy, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
3: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. Były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki, znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
2: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkaniec miasta. W sądzie w Lublinie rozpoczął się proces Białorusina oskarżonego o planowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Według ustaleń śledczych 28-letni Witalii S. sfilmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Troje migrantów, w tym dziecko, zginęło przekraczając nielegalnie kanał La Manche. Ofiary utonęły, próbując nielegalnie dotrzeć z Francji do Wielkiej Brytanii. Ich łodzią pontonową płynęło ponad 100 osób. Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Vissan na północy Francji. Będą zmiany w składzie, aby gra również się zmieniła. Polska zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. W piątek nasz zespół po kiepskim meczu zremisował z Bośnią i Hercegowiną, a nasi rywale pokonali Rumunię. Michał Waszkiewicz.
4: Na grę Polaków w piątek patrzyło się z trudem. W grze niewiele się kleiło, a selekcjoner nie trafił ze składem, bo grę po przerwie rozkręcili dopiero rezerwowi Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. Koszmarny występ zaliczył Robert Lewandowski. To zmęczenie, tłumaczył Jan Urban.
5: Obserwując Roberta w hotelu na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
4: Skoro tak, trenerze, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
5: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie, gdzie może z tej próby już zrezygnujemy.
4: Zatem będą zmiany. Oby na lepsze.
2: Będzie kolejna szansa na zdobycie czeku turystycznego. Warto zapisać sobie tę datę. 1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny. Czeki o wartości 300 zł. Każdy będzie można realizować przez cały październik, rozpoczynając od drugiego dnia miesiąca. Przy aplikowaniu warto wykazać się refleksem. W poprzednich edycjach dofinansowanie rozchodziło się w dosłownie kilka minut.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
4: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, mówi dr Arkadiusz Meller. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie mało znanemu faktowi w historii Sierpca, jakim było więzienie. Historia sierpeckiego więzienia jest nierozerwalnie związana z klasztorem sióstr benedyktynek. Sierpecki konwent benedyktynek powołała do istnienia właścicielka miasta, Zofia Potulicka, w roku 1620. Zbudowano wówczas przy gotyckim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny drewniany budynek klasztoru. Obecnie istniejący jest efektem budowy z 1703 roku. W roku 1864 w ramach represji popowstaniowych opactwo zaliczono do ponadetatowych, co wiązało się z zakazem przyjmowania nowych sióstr, a w konsekwencji przeznaczone do zamknięcia w przyszłości. Gdy w 1892 roku zmarła jedna z pozostałych w opactwie benedyktynek i ich liczba spadła do 7, sierpecki klasztor po 272 latach istnienia formalnie przestał istnieć, a siostry staruszki za zgodą władz diecezjalnych przeniesiono do opactwa benedyktynek w Łomży. Poklasztorny kościół oddany został do dyspozycji proboszcza sierpeckiego. Opustoszały kompleks klasztorny z 4-hektarowym ogrodem decyzją rządu carskiego przeznaczono na urządzenie w nim warsztatów rzemieślniczych 48. Ukraińskiego Pułku Dragonów. Okręgowy Zarząd Inżynieryjny umieścił w budynku również sztab pułku oraz koszary dla nieliniowych żołnierzy. Taki stan utrzymywał się do około 1907 roku, kiedy to oddano do użytku nowo wybudowany gmach sztabu pułku przy ulicy Płockiej. W 1907 roku wynajęto część pomieszczeń na mieszkania prywatne, a resztę na nowo założoną szkołę elementarną z polskim językiem nauczania dla 140 dzieci. Po wkroczeniu w 1915 roku armii niemieckiej i obsadzeniu okupacyjnych władz cywilnych, poklasztorny gmach zamieniony został na więzienie. W takiej roli funkcjonował przeszło 30 lat. Do końca I wojny światowej okupanci niemieccy więzili tu schwytanych członków Polskiej Organizacji Wojskowej i innych organizacji niepodległościowych. Stan taki trwał do roku 1918, do odzyskania przez Polskę niepodległości. W listopadzie tegoż roku więzienie przyjęła polska władza jako miejsce odbywania kary przy miejscowym sądzie powiatowym. Jego przełożonym był kierownik sądu. W 1928 roku nastąpiła reorganizacja sądownictwa w Polsce i więzienie usamodzielniło się, a nadzór sprawował sąd w Płocku. Więzienie sierpeckie było tak zwanym więzieniem zwykłym. Wykonywana była kara więzienia w wymiarze jednego roku lub areszt tymczasowy. Budynek mógł pomieścić około 100 osób. Wewnątrz znajdowała się izba chorych. Do budynku należał dawny klasztorny ogród, w którym więźniowie hodowali jedwabniki i morwę. Ważnym elementem budowli była więzienna kaplica, w której miejscowi prefekci odprawiali nabożeństwa dla skazanych i personelu więzienia. Ciekawostką jest fakt, iż w kaplicy tej umieszczono zabytkowe płótno z obrazem Jezusa ukrzyżowanego, przeniesione ze znajdującego się już w ruinie kościoła Świętego Krzyża. Budynek należał do władz polskich jedynie do wybuchu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku ogłoszono amnestię i wszyscy dotychczasowo przetrzymywani więźniowie wyszli na wolność. W listopadzie niemieckie władze uruchomiły w poklasztornym budynku swoje więzienie. Naczelnikiem został niejaki Grycner. Personel więzienia stanowili byli pracownicy z tak zwanego okresu polskiego. W budynku wykonywano kary orzekane przez niemieckie sądy z Sierpca i Mławy. Więźniami byli głównie Polacy zatrzymywani na przykład za nielegalny ubój, produkcję wódki, handel żywnością, niekłanianie się Niemcom. Zatrzymywani byli również Polacy związani z tajnymi organizacjami lub tajnym nauczaniem. W przywięziennym ogrodzie wykonywano również wyroki śmierci. W 1942 roku rozstrzelano uczniów i nauczycieli ze szkoły w Bydgoszczy. Razem rozstrzelano 152 osoby. 19 stycznia 1945 roku nastąpiło apogeum niemieckich zbrodni. Na kilka godzin przed wkroczeniem wojsk radzieckich dokonano likwidacji więzienia, rozstrzeliwając większość przebywających w budynku więźniów. Prowadzono ich do największych sal, a tam oddawano strzały w tył głowy. Niewielu osobom udało się przeżyć. Wszystkie leżące ciała żołnierze polali łatwopalnym środkiem i podpalili. Płonąc również zaczął gmach klasztorny. Mieszkańcy pośpieszyli rozebrać gmach ganku łączącego klasztor z kościołem, aby ogień nie strawił świątyni. Warunki atmosferyczne jednak utrudniły rozprzestrzenienie się rozpalonego przez uciekające niemieckie wojska ognia. W czasie II wojny światowej w budynku zginęło w sumie ponad 400 więźniów. 3 maja 1947 roku zrujnowany klasztor oddano siostrom benedyktynkom sprowadzonym z klasztoru w Nieświeżu na Białorusi. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Do usłyszenia, dr Arkadiusz Meller.
1: Kroniki pogranicza z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
3: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Co na obiad?
4: Co jemy na obiad?
5: Mamo, a co na obiad?
6: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Widzowie nowych adaptacji Lalki chcą wrócić do lektury oryginału. Agnieszka Trojanowska-Bis. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tej sprawy zbiera Agnieszka Wynarska.
1: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
0: Akurat dziś w szkołach w całej Polsce rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
2: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
0: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Siły obrony Ukrainy uderzyły w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, w obwodach tulskim i woroneskim, a także w obiekty naftowe w kraju krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapewniał, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na budowie w rejonie skrzyżowania ulic Jagienki i Sienkiewicza. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. W pobliżu znajdują się szkoły. Służby nie zdecydowały jednak o ich ewakuacji. Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy. W stołecznej Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stoi wykładowca Harvardu Arthur Pentland Dempster, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unicom.
3: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Van Gogha, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
0: By obejrzeć perełki awangardy, warto się pospieszyć. Wystawa będzie działać tylko do końca września. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Nowy film i serial Lalka zachęciły Polaków do sięgnięcia po oryginał. Niemal połowa widzów współczesnej serialowej wersji powieści Bolesława Prusa deklaruje już chęć ponownego przeczytania książki. Wynika z badania agencji K+ Research. Serial Pawła Maślony jest już dostępny. Dziś z kolei premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego.

0: dreams come true.
1: Summertime.
2: Tu Radio 7. Radio
3: 7. Reklama.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
6: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Apel poległych w Lesie Białuckim uczczono pamięć ofiar niemieckich zbrodni. Od ziarenka do bochenka, bezpłatne warsztaty dla dzieci w Ciechanowie. Stresująca końcówka, Mławianka wygrywa 2 razy z rzędu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Za nami patriotyczno-religijna uroczystość w Białutach w gminie Iłowo Osada. Wczoraj przy pomniku poświęconym ofiarom zbrodni hitlerowskich odczytano uroczysty apel poległych i oddano salwę honorową.
3: Wzywam was, bohaterscy obrońcy Rzeczypospolitej, w 1939 roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu agresorowi. Stańcie do apelu!
2: W uroczystości w Lesie Białuckim wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, a także samorządów lokalnych. Wieńce składali reprezentanci szkół oraz instytucji kultury. Trzeba zachować pamięć i przekazywać prawdę kolejnym pokoleniom, mówił poseł Stanisław Gorczyca.
4: Młodzież musi wiedzieć. Musimy, przecież to my, starsi, te starsze pokolenia, przekazać te informacje. Trzeba mówić prawdę. Przecież wiele lat po wojnie nasza historia była zakłamana i dlatego to jest tak właśnie ważne.
2: Uroczystość zakończyła msza święta. Las Białucki pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni w naszym regionie. Białuty przypominają, że za liczbami kryją się ludzie i ich historie. Najmłodsi mieszkańcy Ciechanowa będą mogli poznać tajniki pracy młynarza i piekarza. Od października w Parku Kultury Młyn ruszają bezpłatne warsztaty Mały Piekarz od ziarenka do bochenka. Zajęcia skierowane są do grup zerówkowych oraz uczniów klas 1-3 ciechanowskich szkół. Dzieci dowiedzą się, jak dawniej mielono ziarno, czym różnią się rodzaje mąki i jak powstaje chleb. Będzie też część praktyczna. Uczestnicy przygotują ciasto, uformują pieczywo, a następnie zobaczą, jak wypieka się ono w piecu. Spotkanie zakończy wspólna degustacja. Warsztaty będą odbywały się w zabytkowym młynie przy ulicy Nadrzecznej 17 i potrwają około 1,5 godziny. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Rezerwacji dla grup można dokonywać pod numerem telefonu dostępnym na stronie Radia 7. Liczba miejsc jest ograniczona. Mławianka Mława wygrała 4-3 w wyjazdowym meczu z Ząbkowią Ząbki w trzeciej lidze. Duma Zawkrza podtrzymała świetną formę po udanym meczu z CK Troszyn. Zaledwie kilka minut po pierwszym gwizdku arbitra prowadzenie Mławiance dał Kacper Skwierczyński. Niedługo później podwyższył Tomasz Rojkowski, a przed końcem pierwszej części starcia trafił Mateusz Stryjewski. Wynik 3-0 do przerwy nie dawał biało-zielonym pełni satysfakcji, więc na początku drugiej połowy na listę strzelców znów wpisał się Rojkowski. Rywal pod koniec zaczął wykorzystywać zmęczenie i dezorganizację w szeregach drużyny gości, strzelając aż 3 bramki w krótkim odstępie czasu. Klubowi z Ząbek zabrakło jednak minut, a na tablicy wyników rezultat 3-4 pozostał już do samego końca. Mławianka wygrywa 2 raz z rzędu, pozostaje minimalnie poza strefą spadkową. KS Górzno Nowy Świt kontynuuje swoją fantastyczną serię zwycięstw w futsal Ekstralidze Kobiet, wygrywając na wyjeździe z drużyną AZS UW Warszawa 11-1. Górznianki klasycznie kontrolowały pojedynek już od pierwszej minuty, narzucając swoje tempo i styl gry. Przewaga techniczna mistrzyń pozwoliła na szybkie odskoczenie od rywalek i zostawienie ich w tyle. Po 2 kolejkach liderki mają komplet punktów i rewelacyjny bilans bramkowy 22-4. Zawodniczki na następny mecz muszą poczekać prawie 3 tygodnie. 17 października wyruszą w podróż do Częstochowy, gdzie zmierzą się z AZS-em UJD Częstochowa.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 19 stopni na termometrach w naszym regionie, noc bezchmurna ze słabym wiatrem z południowego wschodu. Nad ranem 8 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żurominie i Działdowie oraz 9 w Sierpcu. Ciśnienie wysokie, stabilne. Na koniec zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie Andrzej Lasota, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych Mławskiej Filii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Porozmawiamy o dobiegającej końca rekrutacji, ale przede wszystkim o tym, jak uczelnia odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy i jakich specjalistów potrzebuje dziś nasz region. Gość Radia 7 po godzinie 16.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka alpejskie mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 15.
0: To są wiadomości Radia 7.
6: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Rosja zaatakowała budynek w centrum Kijowa, niedaleko polskiej ambasady. Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat, dziś premiera Lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz samego aktora. Agnieszka Trojanowska-Bis, 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
7: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli magnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
6: Po

0: Od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
1: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
0: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Darmowe badania w całym kraju mają pomóc wcześnie wykryć poważne choroby płuc. Już w środę będzie można za darmo przebadać układ oddechowy. Całkowicie bezbolesne badanie spirometryczne będzie można przejść w różnych miastach Polski. Co ważne, bez skierowania i rejestracji. Wystarczy przyjść w środę do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do jednej z 10 siedzib oddziału wojewódzkich NFZ w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku lub Bydgoszczy. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.
2: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
0: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Kontrat.
3: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
0: Dziś oficjalna premiera, do kin film wejdzie w środę.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka alpejskie mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Seniorzy ćwiczą w Żuromnie, ruszyła druga grupa. Bezpłatna cytologia w Działdowie. Cytobus stanie przy szpitalu. Walka do końca. Jurand Ciechanów z punktem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Kolejni seniorzy z powiatu żuromińskiego rozpoczęli bezpłatne zajęcia sportowe. To już druga grupa uczestnicząca w ćwiczeniach. Zajęcia odbywają się w hali sportowej oraz pływalni przy liceum ogólnokształcącym w Żurominie. Są prowadzone w ramach projektu Integracja i zdrowie seniorów powiatu żuromińskiego. Jednym z ich elementów są ćwiczenia w wodzie. Łączą gimnastykę, pływanie i fitness, a uczestnicy korzystają również ze sprzętu wypornościowego. Taka forma aktywności jest szczególnie dobra dla osób starszych, mówi starosta powiatu żuromińskiego Jerzy Rzymowski.
3: Kolejny ciekawy pomysł i kolejna grupa naszych starszych mieszkańców będzie zadowolona. No myślę, że przede wszystkim w starszym wieku to zajęcia w wodzie, na basenie, no są tutaj jak najbardziej wskazane.
2: Basen pozwala ćwiczyć inaczej niż w sali. Woda odciąża stawy, a jednocześnie umożliwia pracę nad sprawnością całego organizmu, dodaje starosta.
3: Cierpimy na różne schorzenia, nie wszystkie formy aktywności nadają się do uprawiania. Natomiast myślę, że akurat zajęcia w wodzie są jak najbardziej wskazane i kierowane do jak najszerszej grupy potrzebnych działań tego typu fizjoterapeutycznych.
2: Zajęcia są bezpłatne, seniorzy ćwiczą w kilkunasto lub około 20-osobowych grupach kilka razy w tygodniu. Projekt ma zachęcać starszych mieszkańców powiatu nie tylko do aktywności fizycznej, ale także do wspólnego spędzania czasu. Mieszkanki Działdowa i okolic będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych. Specjalnie przygotowany cytobus pojawi się przy działdowskim szpitalu. Badania odbędą się 10 października. Cytologię będzie można wykonać od godziny 13 do 15. Cytologia pozwala wykryć nieprawidłowe zmiany na bardzo wczesnym etapie, jeszcze zanim pojawią się objawy. Akcję organizuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Badania skierowane są do kobiet z Działdowa i okolic. Będą bezpłatne. Młodzież z Sierpca rozmawiała o hejcie, przemocy rówieśniczej i wykluczeniu. W Centrum Kultury i Sztuki obejrzała spektakl profilaktyczny Hej, tu jestem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6, 7 i 8 ze szkół podstawowych nr 2 i 3. Przedstawienie przygotowano w formie teatru forum. Młodzież mogła zatrzymywać akcję, wchodzić na scenę, przejmować rolę bohaterów i sprawdzać, jak można zareagować w trudnej sytuacji. Rozmowy dotyczyły odpowiedzialności za słowa, relacji z rówieśnikami i zachowania świadków przemocy. Uczestnicy poznawali też sposoby radzenia sobie z napięciem i emocjami. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele policji. Mówili o empatii, uważności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jednym z głównych przesłań wydarzenia było to, że nawet pozornie niewinny komentarz może kogoś zranić, a reakcja świadka może pomóc przerwać hejt lub przemoc. Sport. Jurand Ciechanów przegrał w rzutach karnych z Zagłębiem Lubin w Lidze Centralnej. W ciechanowskiej hali gościła drużyna zajmującego wysoką lokatę rywala, który został uznany za wyraźnego faworyta. Rycerze walczyli jednak przez maksymalny możliwy dystans. Po zakończeniu czasu regulaminowego na tablicy widniał wynik 30-30. To oznaczało rzuty karne, w których Jurand okazał się minimalnie gorszy, przegrywając 11-12, mimo ogromnego dopingu własnej publiczności. To pierwszy punkt Juranda w tym sezonie. Pozwala on na zajęcie 12. miejsca w ligowej klasyfikacji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 19 stopni na termometrach w naszym regionie, noc bezchmurna ze słabym wiatrem z południowego wschodu. Nad ranem 8 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 9 w Sierpcu. Ciśnienie wysokie, stabilne. Na koniec zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie Andrzej Lasota, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych Mławskiej Filii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Porozmawiamy o dobiegającej końca rekrutacji, ale przede wszystkim o tym, jak uczelnia odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy i jakich specjalistów potrzebuje dziś nasz region. Gość Radia 7 po godzinie 16.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Zbliża się godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. Prezydent Warszawy zostaje, pod planami referendum podpisało się za mało osób. Na salę operacyjną prosto z wygranej w maratonie w Berlinie najlepszą biegaczkę czeka teraz przymusowa przerwa od biegów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. Do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie ciecz znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elbląku, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
3: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki.
2: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów.

0: Udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL, Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze 11 października, a po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
1: Ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja. Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia.
0: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%. Etiopka, która wygrała wczorajszy maraton w Berlinie, wylądowała w szpitalu Tigst Assefa. Przeszła w klinice w Monachium operację ścięgna Achillesa. 29-letnia biegaczka czasem 2 godziny 11 minut i 4 sekundy zwyciężyła i uzyskała trzeci najlepszy wynik w historii na tym dystansie. Etiopka zaczęła utykać na prawą nogę pod koniec biegu i to spowodowało, że zwolniła tempo i mocno utykając dotarła do mety. Po operacji czekają teraz do pół roku przymusowej przerwy od biegów.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a moim i Państwa gościem jest dziś Andrzej Lasota, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych, filia w Mławie, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam w tym długim tytule.
2: Nie, tak właśnie jest.
1: No dzisiaj będziemy rozmawiali o uczelni, o studentach, no i o kończącej się rekrutacji. A najbardziej interesuje nas oczywiście rekrutacja w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, filia w Mławie. I proszę powiedzieć, no bo rzeczywiście rekrutacja dobiega już końca. Czy wiadomo, czy wszystkie zaplanowane kierunki uda się uruchomić?
2: Tak, właśnie takiego pytania się spodziewałem. Oczywiście wszystkie zaplanowane kierunki uruchamiamy. Rekrutacja przebiega nadzwyczaj dobrze. Zrekrutowaliśmy ponad 70 osób już na tę chwilę na bezpieczeństwo wewnętrzne i ponad 50 osób zarówno na pierwszy, czyli na studia licencjackie, pierwszy stopień studiów na logistyce i na studia magisterskie również przekroczyliśmy 50 osób. Także możemy się cieszyć z obecnej rekrutacji.
1: Pan jest taką uczelnią regionalną. Jednak czy studenci to są mieszkańcy tutaj ościennych powiatów, czy zdarzają się też studenci spoza, powiedzmy, nawet województwa mazowieckiego? Jak to wygląda?
2: Zdecydowanie tak, to są studenci lokalni, ale to też nie możemy wykluczyć studentów, którzy przychodzą do nas z innych powiatów i kiedy analizujemy wynik rekrutacji, zdecydowanie widzimy, że tak dominuje powiat mławski i ciechanowski, ale powiat przasnyski, działdowski, też pułtuski, też kilka osób spod Warszawy znalazło się na przykład na logistyce. Także zapraszamy każdego studenta, niezależnie od miejsca zamieszkania, dysponujemy akademikiem, więc nie ma problemu, żeby studiować w Mławie, jeśli jest poza Mławę.
1: A jeśli właśnie idzie o samych studentów, to oprócz akademika no jest też jakiś system zachęt, który skłania młodych ludzi do tego, żeby właśnie studiowali na uczelni, no bo jednak uczelnie trochę rywalizują jednak o studentów.
2: Zdecydowanie rywalizują, też dostosowuje się i do rynku pracy. Jesteśmy przede wszystkim uczelnią praktyczną, kształcącą umiejętności praktyczne i to jest nasz chyba największy atut. Czy możemy rywalizować, czym rywalizujemy. Dostosowujemy się też do potrzeb czasów, do potrzeb wymagań. Część wykładu przenosimy na system zdalny, także studenci nie muszą być bezpośrednio na uczelni. Oczywiście zajęcia praktyczne, warsztaty, ćwiczenia, laboratoria odbywają się już tutaj stacjonarnie. Jeżeli chodzi o system stypendialny, jest to jeden z najlepszych systemów stypendialnych w Polsce i tutaj nasz pan rektor, za co mu bardzo dziękujemy, nie szczędzi pieniążków dla studentów.
1: A stypendia są socjalne czy naukowe?
2: Jak i socjalne, i naukowe, i w przypadku zdarzeń losowych, także system stypendialny mamy bardzo szeroko rozbudowany. Jeżeli chodzi o tę konkurencję, no konkurencją oczywiście jakością, bo to jest bardzo istotne. Czy się opłaca, pani redaktor? W zeszłą sobotę mieliśmy dyplomatorium, wręczyliśmy oczywiście dyplomy naszym absolwentom już i tam powiedziałem, że są rzeczy, które warto, ale nie zawsze się opłaca. I są rzeczy, które się opłaca, ale nie zawsze warto. A studiowanie, i to nasi absolwenci potwierdzą, i warto, i się opłaca.
1: Czyli absolutorium rocznika 2025-26.
2: Tak, tak, to było właśnie dyplomatorium tego rocznika, wręczenie uczestnych dyplomów, bardzo wzruszająca, bardzo wspaniała uroczystość, będziemy to kontynuować. No mi krzęsiło się za wokół, nie tylko mi.
1: No tak, no bo to taka ważna klamra, prawda, w systemie nauczania. A wspomniał pan już właśnie o dopasowaniu oferty do potrzeb studentów, ale też oferta jest dopasowana do potrzeb pracodawców. Bo wiem, że uczelnia współpracuje, zresztą rozmawialiśmy już o tym na naszej antenie, że właśnie uczelnia współpracuje z lokalnym też biznesem, z lokalnym rynkiem pracy. Proszę powiedzieć, jak to wygląda.
2: Zdecydowanie tak. Postawię na początku tezę, że uczelnia, która wydaje tylko dyplomy, nie ma racji bytu dzisiaj. Uczelnia musi odpowiadać na realne potrzeby rynku pracy. W związku z tym co roku zwołujemy rady konsultacyjne, gdzie pracodawcy mają okazję przejrzeć nasze programy studiów, przejrzeć nasze karty przedmiotów no i wypowiedzieć się na temat naszego systemu studiowania, na temat tego, czego oni potrzebują, jakich kompetencji potrzebują, jakie przedmioty widzieliby w programie studiów. No i pokłosiem właśnie takiej rady konsultacyjnej jest pewna zmiana. Niestety wygaszamy już kierunek elektronika, nie prowadzimy naboru na ten kierunek, ale przygotowujemy i tu niespodzianka dla pani, dla państwa, nowy kierunek, a w zasadzie niebawem być może nawet dwa kierunki. Pierwszym z nich będzie e-administracja, ale bardzo proszę, by to nie kojarzyć z taką tradycyjną administracją, czyli taka administracja nowoczesna, ta, gdzie część tych kompetencji jest przeniesiona do świata cyfrowego, gdzie ona to e, ten przedrostek e ma tutaj kluczowe znaczenie. Tego jeszcze tutaj na okolice nie ma, więc myślę, że to będzie bardzo popularny kierunek.
1: A drugi?
2: A drugi kierunek, no to chcemy rozwijać bezpieczeństwo wewnętrzne, a więc myślimy o studiach magisterskich na bezpieczeństwie wewnętrznym.
1: Ale jeszcze proszę powiedzieć, wracając do tych pracodawców, to okazuje się, że na tę chwilę pracodawcy jakich studentów, jakich pracowników potrzebują, jakich kompetencji najbardziej oczekują?
2: No właśnie kompetencji praktycznych, czyli poza kompetencjami społecznymi, to tych umiejętności praktycznych, pracy w systemach informatycznych, wspomagania logistyki, zarządzania kryzysowego. To jest to, co jest bardzo, bardzo istotne. Ale też takie kompetencje, takie troszeczkę, które można porównać trochę może nie do zabawy, ale do rekreacji, do sportu, czyli jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, no to mamy zajęcia z terenoznawstwa, z technik interwencji, z zarządzania sytuacjami kryzysowymi. To też jest bardzo potrzebne i co więcej, warsztaty strzeleckie, gdzie studenci mogą sobie przetestować swoje umiejętności strzeleckie, bądź kształtować, jeżeli ich jeszcze nie mają. A więc zdecydowanie kompetencje praktyczne.
1: Czy właśnie w wyborach młodych ludzi też widać zmianę? Widać, że te zainteresowanie, na przykład mniejsze zainteresowanie z jakimiś innymi kierunkami, a na przykład bezpieczeństwo cieszy się większym zainteresowaniem niż na początku, kiedy startowaliście?
2: Trudno mi spojrzeć na to pytanie. Nie jestem aż tak długo na tej uczelni, żeby diagnozować tego typu sytuacje. Niemniej jednak uważam, że logistyka i bezpieczeństwo, czyli to, co pielęgnujemy, cały czas się rozwija i cały czas ma rację bytu. Tak, oczywiście są pewne zmiany. Jak wspomniałem, wygaszamy elektronikę i to jest trend taki troszeczkę wykraczający poza nas i poza nasz region. Coraz mniej klas na poziomie szkoły średniej wygasza klasy elektroniczne czy profilu elektronicznym. W związku z tym my też nie mamy już kogo kształcić. Tak, są zmiany. Mieliśmy kiedyś historię, mieliśmy kiedyś dziennikarstwo. Tu ukłony w kierunku pani redaktor. Bardzo żałuję, że już go nie mamy. Może troszkę w innej formie.
1: No właśnie. Kadry są wykształcone, kadry są zawsze ważne.
2: Oczywiście.
1: Prawda? Z kolei też o tych studentów chciałabym zapytać, bo oni widzą korzyści, profity z tego, że studiują blisko domu. Czy to jest dla nich ważne? Bo to jednak nadal jest to chyba duże wyzwanie dla regionalnych uczelni, żeby zatrzymać młodych u siebie i nie puścić ich, mówiąc kolokwialnie oczywiście, tak, do Warszawy czy do Gdańska.
2: Pani redaktor, no mam wątpliwości, czy aż tak duże wyzwanie. Wystarczy wziąć kalkulator i policzyć, ile kosztuje mieszkanie, powiedzmy, w Warszawie, ile kosztują dojazdy, ile kosztuje wyżywienie, ile kosztuje ilość studia, jeżeli są w trybie niestacjonarnym, czyli zaocznym. U nas, jeżeli chodzi o konkurowanie, to właśnie chciałbym też mówić o jeszcze jednej rzeczy. Prowadzimy studia w trybie oczywiście stacjonarnym i stacjonarnym, ale nasi studenci wybierają taką pośrednią formę, która jest oczywiście studiami stacjonarnymi, ale też w trybie weekendowym. Czyli część tych zajęć warsztatowych przeniesiona jest na sobotę i na niedzielę, a studiują normalnie, czyli nieodpłatnie.
1: I jako studia dzienne.
2: Jako studia dzienne.
1: W związku z tym chyba mogą też podjąć pracę w międzyczasie.
2: Mogą podjąć pracę i często tak.
1: I podejmują?
2: I podejmują. Tak? I co więcej, przychodzą osoby, które do nas, które już pracują i też mają szansę to pogodzić. To są osoby, które mają dzieci, które mają żonę, męża, rodzinę, pracę. No i teraz też kończą studia. Właśnie kilku takim osobom niedawno wręczałem dyplom.
1: A jakie prace najczęściej się przewijały? W tych pracach dyplomowych, czy to licencjackich, czy magisterskich jest taki jakiś kierunek? Czy one są jednak zaskoczeniem dla wykładowców? Chociaż wykładowcy, wiadomo, mają lekki wkład w to, jak to wygląda.
2: No, nawet troszeczkę więcej niż lekki wkład.
1: Nie. Ale oni raczej kierunkują, prawda?
2: Tak. My oczywiście proponujemy jakieś tematy, jakieś zakresy prac.
1: Ale były jakieś takie, które pana szczególnie mocno zainteresowały, tak nawet może zdziwiły?
2: Ja sam miałem kilka prac związanych z realizacją usług kurierskich, na przykład na terenie miasta Ławy, Olsztyna, bo też takie osoby z Olsztyna u nas są. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, to ja tam akurat nie pracuję, więc byłem tylko w komisjach, ale te prace też były bardzo ciekawe i bardzo interesujące. Też związane z porządkiem publicznym, zarządzaniem kryzysowym. Także myślę, że przedział tych prac jest bardzo, bardzo szeroki.
1: Interesujący z tego, co słyszę. No to na koniec, czy jeśli ktoś dopiero teraz podejmuje decyzję o studiach, to czy ma jeszcze szansę dołączyć do studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych i na jakich kierunkach są jeszcze wolne miejsca i jak szybko dopełnić formalności?
2: Oczywiście jak najbardziej. Proszę, żeby potencjalni kandydaci nie zwlekali, ponieważ rekrutacja już dobiega końca. Trzeba zarejestrować się w systemie informatycznym uczelni, następnie dostarczyć dokumenty, wnieść opłatę rekrutacyjną. No i zapraszamy na studia. Pierwsze spotkanie rekrutacyjne organizacyjne już niebawem u nas na wydziale. Kandydaci są poinformowani drogą mailową przez nasz system. No liczę, że będzie pełna aula.
1: Andrzej Lasota, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych, filia w Mławie, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, był moim i Państwa gościem. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w studio.
2: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
1: Do usłyszenia, Barbara Bloch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 28 dzień września. W 1831 roku została stoczona bitwa pod Sierpcem, w której zginęli polscy patrioci, oddając swe życie za wolną ojczyznę w powstaniu listopadowym. W 1926 roku spółdzielnia spożywców Produkt w Mławie zakończyła działalność, przystępując do Mławskiego Stowarzyszenia Spożywców. W 1988 roku urodzona w Mławie Zofia Unschlicht została zrehabilitowana postanowieniem Plenum Sądu Najwyższego ZSRR. W 1937 roku została skazana przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego Związku Radzieckiego na karę śmierci z zarzutu o udział w terrorystycznej organizacji kontrrewolucyjnej, bezpośrednio po procesie rozstrzelana. W 1990 roku Rada Miasta Mławy podjęła decyzję o usunięciu obelisku z środkowej części miejskiego parku. Znajdował się w miejscu pochówku 32 oficerów sowieckich i kilku kobiet służących w wojsku. W 2003 roku Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek telenoweli dokumentalnej Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym. Scenarzystką była urodzona w Ciechanowie Irena Morawska, która wspólnie z mężem Jerzym była reżyserem produkcji.
3: Na pomysł naszego filmu wpadliśmy, gdy telefonując pod powszechne w prasie ogłoszenia "Fotomodelki poszukuje", często odzywały się agencje towarzyskie.
2: W 2007 roku wyemitowano pierwszy odcinek programu Gwiazdy tańczą na lodzie, w którym jednym z jurorów była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska.
4: Jola, no mówisz, że nie tańczysz dla jury, tylko dla widzów. Błagam cię, chociaż nad nimi się zlituj.
2: W 2015 roku Piotr Zajączkowski zakończył pracę trenerską z czwartoligową Mławianką Mława. Pod jego kierunkiem drużyna rozegrała 9 oficjalnych spotkań ligowych. 5 z nich wygrała, 2 zremisowała i tyle samo przegrała.
5: W drugiej odsłonie troszeczkę granie nam się złamało, ale i tak całość zagadnienia, było to dobre spotkanie.
2: W 2020 roku urodzony w Mławie doktor habilitowany Leszek Zygner został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki.
6: Weryfikacja listy osób znanej nam z materiałów Gestapo wynosi koło 100.
2: Urodzili się w 1823 roku Karol Gustaw Manitius, superintendent generalny kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pracował jako wikariusz w Przasnyszu, wprowadzał nabożeństwa w języku polskim i reprezentował otwartą polską postawę narodową. W 1887 roku w Kuczborku-Osadzie w powiecie żuromińskim Ignacy Góralski działał w kółkach rolniczych i spółdzielczej kasie oszczędnościowej. Był m.in. prezesem Okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych w Mławie, a także posłem na Sejm Ustawodawczy. W 1914 roku w Płońsku profesor Marian Fuchs, historyk pochodzenia żydowskiego, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego zajmujący się historią Żydów w Warszawie, historią żydowskiej prasy, kultury, biografistyką oraz Holokaustem. W 1959 roku Sylwester Dąbrowski, pierwszy wicewojewoda mazowiecki.
7: To jest bardzo ważne i bardzo istotne, żebyśmy w życiu cokolwiek robimy, żebyśmy byli zauważeni.
2: Zmarli w 1831 roku Julian Schreiber i Michał Topolewski, którzy polegli w bitwie pod Sierpcem. W 1939 roku Stanisław Królicki, pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, dowódca szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie, kawaler orderu Virtuti Militari. 17 września pod Zamościem Kampinoskim w gminie Leoncin w powiecie nowodworskim został ciężko ranny. Zmarł w Nowym Dworze Mazowieckim.
8: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
0: Reklama.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatka. Śledczy przejmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej, zaginiony podczas wojny, trafił do Muzeum Narodowego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji, Maciej Wilk, podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
3: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna.

0: Baszta. W sierpniu, w 82. rocznicę powstania, Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci, ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
0: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima. Odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
2: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy, ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
0: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Apel poległych w Lesie Białuckim uczczono pamięć ofiar niemieckich zbrodni. Od ziarenka do bochenka, bezpłatne warsztaty dla dzieci w Ciechanowie. Stresująca końcówka, Mławianka wygrywa 2 razy z rzędu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Za nami patriotyczno-religijna uroczystość w Białutach, w gminie Iłowo Osada. Wczoraj przy pomniku poświęconym ofiarom zbrodni hitlerowskich odczytano uroczysty apel poległych i oddano salwę honorową.
3: Wzywam was, bohaterscy obrońcy Rzeczypospolitej, w 1939 roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu agresorowi. Stańcie do apelu!
2: W uroczystości w Lesie Białuckim wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, a także samorządów lokalnych. Wieńce składali reprezentanci szkół oraz instytucji kultury. Trzeba zachować pamięć i przekazywać prawdę kolejnym pokoleniom, mówił poseł Stanisław Gorczyca.
4: Młodzież musi wiedzieć. Musimy, przecież to my, starsi, te starsze pokolenia, przekazać te informacje. Trzeba mówić prawdę. Przecież wiele lat po wojnie nasza historia była zakłamana i dlatego to jest tak właśnie ważne.
2: Uroczystość zakończyła msza święta. Las Białucki pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni w naszym regionie. Białuty przypominają, że za liczbami kryją się ludzie i ich historie. Najmłodsi mieszkańcy Ciechanowa będą mogli poznać tajniki pracy młynarza i piekarza. Od października w Parku Kultury Młyn ruszają bezpłatne warsztaty Mały Piekarz od ziarenka do bochenka. Zajęcia skierowane są do grup zerówkowych oraz uczniów klas 1-3 ciechanowskich szkół. Dzieci dowiedzą się, jak dawniej mielono ziarno, czym różnią się rodzaje mąki i jak powstaje chleb. Będzie też część praktyczna. Uczestnicy przygotują ciasto, uformują pieczywo, a następnie zobaczą, jak wypieka się ono w piecu. Spotkanie zakończy wspólna degustacja. Warsztaty będą odbywały się w zabytkowym młynie przy ulicy Nadrzecznej 17 i potrwają około 1,5 godziny. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Rezerwacji dla grup można dokonywać pod numerem telefonu dostępnym na stronie Radia 7. Liczba miejsc jest ograniczona. Mławianka Mława wygrała 4-3 w wyjazdowym meczu z Ząbkowią Ząbki w trzeciej lidze. Duma Zawkrza podtrzymała świetną formę po udanym meczu z CK Troszyn. Zaledwie kilka minut po pierwszym gwizdku arbitra prowadzenie Mławiance dał Kacper Skwierczyński. Niedługo później podwyższył Tomasz Rojkowski, a przed końcem pierwszej części starcia trafił Mateusz Stryjewski. Wynik 3-0 do przerwy nie dawał biało-zielonym pełni satysfakcji, więc na początku drugiej połowy na listę strzelców znów wpisał się Rojkowski. Rywal pod koniec zaczął wykorzystywać zmęczenie i dezorganizację w szeregach drużyny gości, strzelając aż 3 bramki w krótkim odstępie czasu. Klubowi z Ząbek zabrakło jednak minut, a na tablicy wyników rezultat 3-4 pozostał już do samego końca. Mławianka wygrywa 2 razy z rzędu, pozostaje minimalnie poza strefą spadkową. KS Górno Nowy Świt kontynuuje swoją fantastyczną serię zwycięstw w futsal Ekstralidze Kobiet, wygrywając na wyjeździe z drużyną AZS UW Warszawa 11-1. Górnianki klasycznie kontrolowały pojedynek już od pierwszej minuty, narzucając swoje tempo i styl gry. Przewaga techniczna mistrzyń pozwoliła na szybkie odskoczenie od rywalek i zostawienie ich w tyle. Po 2 kolejkach liderki mają komplet punktów i rewelacyjny bilans bramkowy 22-4. Zawodniczki na następny mecz muszą poczekać prawie 3 tygodnie. 17 października wyruszą w podróż do Częstochowy, gdzie zmierzą się z AZS-em UJD Częstochowa.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Explosion Borkowo zaprasza 3 października na

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka alpejskie mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jesienny sezon infekcyjny ruszył na dobre. Czym możemy się zarazić? Potem piraci drogowi coraz częściej łapani z powietrza. Dziś premiera filmu Lalka. Marcin Szamiński, dzień dobry. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się

0: momencie zaszczepimy się w przychodni albo w aptece. Odwołany na Lubelszczyźnie alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Czasowo nie działały też lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Brytyjska policja potwierdza 5 mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą ataku terrorystycznego na bazę RAF na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Są oni jednak objęci śledztwem i muszą się stosować do ograniczeń w poruszaniu i kontaktowaniu się z innymi osobami. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są bezzałogowce. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle lub prób ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
1: I za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany. Wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób podjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
0: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
2: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
0: Lalka do kin wchodzi już w środę.
3: To są wiadomości Radia 7.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w chińskim Chengdu. Nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowym.
5: Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3-6-3. Także na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
4: Rywalem Polaka w jutrzejszym finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Dla Hurkacza będzie to 13 w karierze finał. Poprzednio o tytuł walczył w maju zeszłego roku w Genewie, gdzie przegrał z Nowakiem Dżokowiczem. Po bezbarwnym meczu z Bośnią i Hercegowiną dziś Polska zagra w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją na wyjeździe na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Michał Waszkiewicz.
6: Słowo rewanż nasuwa się samo. Tamten mecz był bolesny, bo nie graliśmy źle, ale to Szwecja wygrała i pojechała na mundial. Nasz selekcjoner Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
7: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
6: Piłkarze też zapewniają, że nie kieruje nimi chęć rewanżu. Taką obserwacją podzielił się obrońca Tymoteusz Puchacz.
8: Nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
6: Mecz Polaków ze Szwecją dziś o 20:45.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Holenderka Demi Wollering została ukarana przez Międzynarodową Federację grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki, która odniosła w sobotę największy sukces w karierze, było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal wywalczyła w Montrealu Katarzyna Niewiadoma-Fini.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, mówi dr Arkadiusz Meller. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie mało znanemu faktowi w historii Sierpca, jakim było więzienie. Historia sierpeckiego więzienia jest nierozerwalnie związana z klasztorem sióstr benedyktynek. Sierpecki konwent benedyktynek powołała do istnienia właścicielka miasta, Zofia Potuliska, w roku 1620. Zbudowano wówczas przy gotyckim kościele w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny drewniany budynek klasztoru. Obecnie istniejący jest efektem budowy z 1703 roku. W roku 1864 w ramach represji popowstaniowych opactwo zaliczono do ponadetatowych, co wiązało się z zakazem przyjmowania nowych sióstr, a w konsekwencji przeznaczone do zamknięcia w przyszłości. Gdy w 1892 roku zmarła jedna z pozostałych w opactwie benedyktynek, ich liczba spadła do 7, sierpecki klasztor po 272 latach istnienia formalnie przestał istnieć, a siostry staruszki za zgodą władz diecezjalnych przeniesiono do opactwa benedyktynek w Łomży. Poklasztorny kościół oddany został do dyspozycji proboszcza sierpeckiego. Opustoszały kompleks klasztorny z 4-hektarowym ogrodem decyzją rządu carskiego przeznaczono na urządzenie w nim warsztatów rzemieślniczych 48. Ukraińskiego Pułku Dragonów. Okręgowy Zarząd Inżynieryjny umieścił w budynku również sztab pułku oraz koszary dla nieliniowych żołnierzy. Taki stan utrzymywał się do około 1907 roku, kiedy to oddano do użytku nowo wybudowany gmach sztabu pułku przy ulicy Płoskiej. W 1907 roku wynajęto część pomieszczeń na mieszkania prywatne, a resztę na nowo założoną szkołę elementarną z polskim językiem nauczania dla 140 dzieci. Po wkroczeniu w 1915 roku armii niemieckiej i obsadzeniu okupacyjnych władz cywilnych, poklasztorny gmach zamieniony został na więzienie. W takiej roli funkcjonował przeszło 30 lat. Do końca I wojny światowej okupanci niemieccy więzili tu schwytanych członków Polskiej Organizacji Wojskowej i innych organizacji niepodległościowych. Stan taki trwał do roku 1918, do zyskania przez Polskę niepodległości. W listopadzie tegoż roku więzienie przyjęła polska władza jako miejsce odbywania kary przy miejscowym sądzie powiatowym. Jego przełożonym był kierownik sądu. W 1928 roku nastąpiła reorganizacja sądownictwa w Polsce i więzienie usamodzielniło się, a nadzór sprawował sąd w Płocku. Więzienie sierpeckie było tak zwanym więzieniem zwykłym. Wykonywana była kara więzienia w wymiarze 1 roku lub areszt tymczasowy. Budynek mógł pomieścić około 100 osób. Wewnątrz znajdowała się izba chorych. Do budynku należał dawny klasztorny ogród, w którym więźniowie hodowali jedwabniki i morwę. Ważnym elementem budowli była więzienna kaplica, w której miejscowi prefekci odprawiali nabożeństwa dla skazanych i personelu więzienia. Ciekawostką jest fakt, iż w kaplicy tej umieszczono zabytkowe płótno z obrazem Jezusa ukrzyżowanego, przeniesione ze znajdującego się już w ruinie kościoła Świętego Krzyża. Budynek należał do władz polskich jedynie do wybuchu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku ogłoszono amnestię i wszyscy dotychczasowo przetrzymywani więźniowie wyszli na wolność. W listopadzie niemieckie władze uruchomiły w poklasztornym budynku swoje więzienie. Naczelnikiem został niejaki Grycner. Personel więzienia stanowili byli pracownicy z tak zwanego okresu polskiego. W budynku wykonywano kary orzekane przez niemieckie sądy z Sierpca i Mławy. Więźniami byli głównie Polacy zatrzymywani np. za nielegalny ubój, produkcję wódki, handel żywnością, niekłanianie się Niemcom. Zatrzymywani byli również Polacy związani z tajnymi organizacjami lub tajnym nauczaniem. W przywięziennym ogrodzie wykonywano również wyroki śmierci. W 1942 roku rozstrzelano uczniów i nauczycieli ze szkoły w Bydgoszczy. Razem rozstrzelano 152 osoby. 19 stycznia 1945 roku nastąpiło apogeum niemieckich zbrodni. Na kilka godzin przed wkroczeniem wojsk radzieckich dokonano likwidacji więzienia, rozstrzeliwając większość przebywających w budynku więźniów. Prowadzono ich do największych sal, a tam oddawano strzały w tył głowy. Niewielu osobom udało się przeżyć. Wszystkie leżące ciała żołnierze polali łatwopalnym środkiem i podpalili. Płonąc również zaczął gmach klasztorny. Mieszkańcy pośpieszyli rozebrać gmach ganku łączącego klasztor z kościołem, aby ogień nie strawił świątyni. Warunki atmosferyczne jednak utrudniły rozprzestrzenienie się rozpalonego przez uciekające niemieckie wojska ognia. W czasie II wojny światowej w budynku zginęło w sumie ponad 400 więźniów. 3 maja 1947 roku zrujnowany klasztor oddano siostrom benedyktynkom sprowadzonym z klasztoru w Nieświeżu na Białorusi. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Do usłyszenia, dr Arkadiusz Meller.
0: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Uwaga!

0: Pypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie. 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Seniorzy ćwiczą w Żuromnie, ruszyła druga grupa. Bezpłatna cytologia w działdowie Cytobus stanie przy szpitalu. Walka do końca, Jurand Ciechanów z punktem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Kolejni seniorzy z powiatu żuromińskiego rozpoczęli bezpłatne zajęcia sportowe. To już druga grupa uczestnicząca w ćwiczeniach. Zajęcia odbywają się w hali sportowej oraz pływalni przy liceum ogólnokształcącym w Żurominie. Są prowadzone w ramach projektu Integracja i zdrowie seniorów powiatu żuromińskiego. Jednym z ich elementów są ćwiczenia w wodzie. Łączą gimnastykę, pływanie i fitness, a uczestnicy korzystają również ze sprzętu wypornościowego. Taka forma aktywności jest szczególnie dobra dla osób starszych, mówi starosta powiatu żuromińskiego Jerzy Rzymowski.
3: Kolejny ciekawy pomysł i kolejna grupa z naszych starszych mieszkańców będzie zadowolona. No myślę, że przede wszystkim w starszym wieku to zajęcia w wodzie, na basenie, no są tutaj jak najbardziej wskazane.
2: Basen pozwala ćwiczyć inaczej niż w sali. Woda odciąża stawy, a jednocześnie umożliwia pracę nad sprawą pewnością całego organizmu, dodaje starosta.
3: Cierpimy na różne schorzenia, nie wszystkie formy aktywności nadają się do uprawiania, natomiast myślę, że akurat zajęcia w wodzie są jak najbardziej wskazane i kierowane do jak najszerszej grupy potrzebnych działań tego typu fizjoterapeutycznych.
2: Zajęcia są bezpłatne, seniorzy ćwiczą w kilkunasto lub około 20-osobowych grupach kilka razy w tygodniu. Projekt ma zachęcać starszych mieszkańców powiatu nie tylko do aktywności fizycznej, ale także do wspólnego spędzania czasu. Mieszkanki Działdowa i okolic będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych. Specjalnie przygotowany cytobus pojawi się przy działdowskim szpitalu. Badania odbędą się 10 października. Cytologię będzie można wykonać od godziny 13 do 15. Cytologia pozwala wykryć nieprawidłowe zmiany na bardzo wczesnym etapie, jeszcze zanim pojawią się objawy. Akcję organizuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Badania skierowane są do kobiet z Działdowa i okolic. Będą bezpłatne. Młodzież z Sierpca rozmawiała o hejcie, przemocy rówieśniczej i wykluczeniu. W Centrum Kultury i Sztuki obejrzała spektakl profilaktyczny Hejtu Jestem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6, 7 i 8 ze szkół podstawowych nr 2 i 3. Przedstawienie przygotowano w formie teatru Forum. Młodzież mogła zatrzymywać akcję, wchodzić na scenę, przejmować rolę bohaterów i sprawdzać, jak można zareagować w trudnej sytuacji. Rozmowy dotyczyły odpowiedzialności za słowa, relacji z rówieśnikami i zachowania świadków przemocy. Uczestnicy poznawali też sposoby radzenia sobie z napięciem i emocjami. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele policji. Mówili o empatii, uważności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jednym z głównych przesłań wydarzenia było to, że nawet pozornie niewinny komentarz może kogoś zranić, a reakcja świadka może pomóc przerwać hejt lub przemoc. Sport. Jurand Ciechanów przegrał w rzutach karnych z Zagłębiem Lubin w Lidze Centralnej. W ciechanowskiej hali gościła drużyna zajmującego wysoką lokatę rywala, który został uznany za wyraźnego faworyta. Rycerze walczyli jednak przez maksymalny możliwy dystans. Po zakończeniu czasu regulaminowego na tablicy widniał wynik 30-30. To oznaczało rzuty karne, w których Jurand okazał się minimalnie gorszy, przegrywając 11-12, mimo ogromnego dopingu własnej publiczności. To pierwszy punkt Juranda w tym sezonie. Pozwala on na zajęcie 12. miejsca w ligowej klasyfikacji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy. W szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Sprawdzimy też, jak długo jeszcze będzie ciepło. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia w Dorochusku. Nasze wojsko podrywało myśliwce, a na Lubelszczyźnie około 17 zawyły syreny alarmowe. Rozesłano też alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny, po kwadransie alarm odwołano. Musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, mówi pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowane procedury, które pozwolą pilotom także w czasie pokoju zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
3: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
4: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
3: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy iść z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
2: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu. Dziś w Jarosławiu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jutro uroczyste pożegnanie duchownego będzie kontynuowane w Jarosławiu i w Grzęsce na Podkarpaciu. W polskich szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu w

0: żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
1: Według badań fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Michał Kowalczuk.
2: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
1: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Pamiętajcie jednak, że noce to inna sprawa, jest dość chłodno i mgliście. Wszak to jesień przecież właśnie.
3: To są wiadomości Radia 7.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu. Teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Mecz zacznie się o godzinie 20:45. W ciągu najbliższego tygodnia biało-czerwoni w Lidze Narodów zmierzą się jeszcze z Rumunią u siebie i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. Tymczasem Irlandczycy, którzy grozili bojkotem meczu z Izraelem, ostatecznie wyszli na boisko, ale w meczu Ligi Narodów, który wygrali 3-0, wyraźnie zamanifestowali swój sprzeciw przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Zagrali w czarnych opaskach. Michał Waszkiewicz.
5: Irlandczycy od początku domagali się zawieszenia Izraela przez UEFA, tak samo jak Rosjan po ataku na Ukrainę. Kilka miesięcy temu ponad 160 irlandzkich sportowców podpisało list otwarty z apelem, by reprezentacja Irlandii zbojkotowała mecze Ligi Narodów. Ostatecznie dzień przed meczem zapadła decyzja, że piłkarze na boisko wyjdą, ale w czarnych opaskach, pochylą głowy podczas hymnu Izraela, a kapitan nie poda ręki ich kapitanowi. Z udziału w meczu wycofał się natomiast bramkarz Gavin Bazunu, mówiąc wprost, że mordowanie ludzi jego zdaniem jest złe. Cel udało się osiągnąć, uważa trener Heimir Hallgrímsson. Decyzja Gavina oraz to, że omal nie zagraliśmy tego meczu, mocno zwróciły uwagę na tę sytuację i myślę, że taki właśnie jest cel protestu. Uważam, że moi piłkarze wykonali swoje zadanie, mimo że ostatecznie mecz zagrali. W obawie przed antyizraelskimi protestami rewanżowy mecz za tydzień nie odbędzie się w Dublinie, tylko w Serbii.
4: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21. miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9. miejsce, a liderką jest Jelena Rybakina. Wśród mężczyzn na czele też bez zmian prowadzi Włoch Jannik Sinner, a Hubert Hurkacz, który awansował dziś do finału turnieju w chińskim Chengdu, jest na 41. pozycji.
1: Jutro bez większych zmian, jeśli chodzi o temperatury. Na północnym wschodzie maksymalnie 18 stopni, na zachodzie i południu 22-23 i tam też najcieplej. Rano lokalnie możliwe mgły, potem dużo słońca w południowej części kraju, chmurzyć będzie się w pozostałych regionach.
6: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sztab kryzysowy na Lubelszczyźnie i kolejny alert RCB. Nastolatek planował atak w szkole, to na Kujawach. Za chwilę też premier o tym, co dalej z cenami paliw. Marcin Krzamiński. Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje. Wszystkie ręce na pokład i będziemy na bieżąco reagować. Poinformował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski po wieczornym sztabie kryzysowym. Zwołano go, by podsumować działania służb po tym, jak po południu rosyjski dron odrzutowy uderzył około 2 kilometrów od przejścia granicznego polsko-ukraińskiego w Dorohusku. Służby i rządzący zapewniają, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tymczasem przed godziną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło kolejny, trzeci już dziś alert i znów dotyczący rosyjskich ataków powietrznych na terenie Ukrainy. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny później je odwołano. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wombrzeskim. Chłopaka zatrzymali policjanci z Kujawsko-Pomorskiego. O szczegółach tej sprawy Agnieszka Wynarska.
3: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów.
2: Chłopca przesłuchano, zajmie się nim teraz sąd rodzinny. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych będą jeszcze jakiś czas trwały, ocenił Donald Tusk. Premier w nagraniu opublikowanym na portalu X stwierdził, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy świadkami konfliktów na Bliskim Wschodzie, ale i w Ukrainie, a to powoduje wzrosty cen. Tusk przypomniał, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej.
4: Prezydent lub jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. Więc postanowili działać w taki sposób, żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi. Ta cena jest za wysoka. Ja rozumiem taką gotowość do konfrontacji, ale nie może za to płacić społeczeństwo, nie może za to płacić polska rodzina. To jest bez sensu.
2: Poprzednią wersję regulacji dotyczących koncernów paliwowych prezydent skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy dotyczący możliwości obniżenia cen paliw. Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21 miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9 miejsce. Liderką jest Jelena Rybakina. Wśród panów na czele też bez zmian prowadzi Włoch Jannik Sinner, a Hubert Hurkacz, który awansował dziś do finału turnieju w chińskim Chengdu, jest na 41 pozycji. O poranku lokalnie możliwe mgły, w ciągu dnia dużo słońca w południowej części kraju. Poza tym będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. Nadal ciepło, miejscami nawet bardzo. Maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na zachodzie i południu.
5: Czas na sportowe podsumowanie tygodnia, a dokonają go
6: Jan Olczak
5: i Jarosław Wydra. Dobry wieczór.
7: Kultura fizyczna.
5: Kończy się mecz Szwecja-Polska w ramach Ligi Narodów. Niestety przegrywamy. Czy jesteś w stanie wyciągnąć jakieś pozytywy po dwóch średnio udanych meczach ze Szwecją dziś i z Bośnią i Hercegowiną w piątek?
6: No, pozytywów No to tak naprawdę te pozytywy to można policzyć na palcach jednej ręki, ale na pewno jednym z nich jest Wiktor Nowak. To był zawodnik, który nam się wyróżniał podczas tego dzisiejszego spotkania. Też fajnie wyglądał Mateusz Żukowski. No, na pochwałę też zasługuje Sebastian Szymański, który strzelił bramkę w tym spotkaniu. No ale właśnie, teraz pytanie brzmi, czy ta reprezentacja potrzebuje więcej zmian. Kolejne błędy w defensywie, w której mógł się pojawić Wojciech Mońka, czyli defensor Lecha Poznań. Wiele się o tym mówiło, że może Mońka zagrać w pierwszym składzie. Tak się ostatecznie nie stało. No i właśnie, czy za to w zasadzie ta reprezentacja nam nie zapłaciła w tym spotkaniu? Trzeba wyciągnąć wnioski, bo jeszcze kilka spotkań Ligi Narodów przed nami, nie możemy być zadowoleni. No i coraz więcej głosów tego niezadowolenia widać u kibiców naszej reprezentacji. Mamy nadzieję, że już niedługo, że już w tych następnych spotkaniach te głosy będą mogły zamilknąć, bo będzie się jeszcze z czego cieszyć.
5: Przełamanie Mławianki. Trzecia liga to także bardzo dużo emocji, a Mławianka z Ząbkowią wygrywa. To wcale nie jest łatwy rywal.
6: Tak, to wcale nie jest łatwy rywal, no tym bardziej biorąc pod uwagę ostatnią formę Mławianki. No, Ząbkowia w górnej części tabeli trzeciej ligi. No więc zwycięstwo 4-3, no to jest mimo wszystko osiągnięcie, chociaż w pewnym momencie było aż 4-1 dla Dumy Zawkrza. Do przerwy nawet było 3-0, ale no właśnie, po tym wyniku 4-1 trochę rywale zaczęli doganiać. Trochę jakby za dużo luzu było w grze drużyny Marka Gołębiewskiego. Trochę jakby zlekceważony rywal przez moment, ale na szczęście udało się dowieść zwycięstwo. No i kluczowe zwycięstwo, bo to jest dopiero 10. punkt w 10. meczu. Także no, są te punkty, są w końcu te punkty, jest o co walczyć. No i na szczęście to trochę robi tej przestrzeni od strefy spadkowej, na którą mimo wszystko trzeba patrzeć, bo blisko jest strasznie ta strefa, blisko jest ten spadek i mamy nadzieję, że już te kolejne, następne kolejki przyniosą kolejne dobre wyniki Mławianki i już będziemy tylko patrzeć w górę, jeśli chodzi o tabelę.
5: Z kolei wcale nie zaskakują nas futsalistki KS Górno Nowy Świt, wygrywają jak zwykle.
6: Klasycznie 11-1 z AZS-em UW Warszawa. No, kapitalny występ znowu zresztą KS Górno Nowy Świt po prostu kroczy po tytuł i tu nie ma co za bardzo dyskutować. To jest po prostu to jest sprint po tytuł, po kolejny tytuł mistrzem Polski. Mimo że to jest początek sezonu tak naprawdę, to trzeba o tym mówić, bo nie ma wątpliwości, że zawodniczki z Górna są zdecydowanymi faworytkami, w szczególności przy takiej dyspozycji, no, która ewidentnie przełożyła się z poprzedniego sezonu na tą kampanię i mamy nadzieję, że tak już będzie do samego końca, bo wiemy, że są po prostu Górznianki w tym momencie najlepsze w Polsce i mamy nadzieję, że też pokażą to już niedługo w rozgrywkach europejskich.
5: Trwa w Żutkach cykl World Grand Prix w Leicester. Dzisiaj się ten turniej rozpoczął i niestety już Krzysztofa Ratajskiego nie mamy. Przegrał on w pierwszym meczu, mimo tego, że miał bardzo dużo swoich szans. Rywal był średnio dysponowany, ale Krzysztof Ratajski tych szans nie wykorzystał. Być może drugi Polak będzie w kolejnej rundzie. Sebastian Białecki właśnie w tym momencie swój pierwszy mecz rozgrywa. To trzymamy za niego kciuki. Jesteśmy mistrzami Europy. Chodzi o naszych siatkarzy, jesteśmy z nich bardzo dumni, choć ja jestem trochę zasmucony tym, jak ten turniej wygląda, bo bardzo dużo meczów trzeba było rozegrać, żeby do tego finału dojść, a polska reprezentacja w zasadzie godnego rywala dopiero właśnie w tym ostatnim meczu miała, pokonała go i cieszymy się. A w tym czasie panie grały w Twardogórze, giganci siatkówki i dwa polskie kluby zmierzyły się w finale na cztery, które zostały zaproszone, też się cieszymy. cieszymy. Srebro z Montrealu przywozi Katarzyna Niewiadoma, bo tam Mistrzostwa Świata w kolarstwie zostały przeprowadzone, a w Chorwacji też panowie jeździli. Igor Seng na 69. miejscu to najlepszy Polak w tym wyścigu. Teraz tenis. Drużyna z Europy zdobyła Puchar Leivera. Tym razem spotkali się panowie w Londynie. Mamy Huberta Hurkacza w finale turnieju w Chengdu. W Honżu odpadł Kamil Majchrzak, a Maja Chwalińska w Singapurze dotarła do półfinału. Bartosz Zmarzlik w tym sezonie nie jest mistrzem świata, ale srebrnym medalistą Mistrzostw Świata na żużlu. No i mieliśmy kolejną odsłonę długodystansowych Mistrzostw Świata na torze Fuji. Rywalizowali zawodnicy. No i mieli ciężką przeprawę i Robert Kubica chyba trochę pecha.
6: Tak, faktycznie trochę tego pecha było. Zdecydowanie najlepsza ekipa Toyoty z numerem 8. Ferrari zaprezentowało się słabo. Mówię nie tylko o zespole Roberta Kubicy, czyli AF Corse 83, ale także o reszcie, o zespołach fabrycznych Scuderii. Tam pozycje dopiero w jedna 51, co prawda na miejscu 10, ale 83 na miejscu 12, a 50 na miejscu 16. Także widać, że po prostu samochodom z Włoch ten tor nie sprzyjał. Tor też specyficzny, bardzo duża zmiana wysokości. Trzeba znaleźć na ten tor sposób. Kiedyś się ścigała tutaj Formuła 1, też Robert Kubica radził sobie tutaj przed laty rewelacyjnie, do dzisiaj zresztą wspominana walka jego z Felipe Massą w strugach deszczu w 2007 roku, ale tym razem niestety zbyt wiele pozytywnych informacji nie ma, ale wiemy, że te mistrzostwa długodystansowe trochę rządzą się swoimi prawami, to dostosowanie samochodu pod tor jest trochę inne, wygląda nieco inaczej niż w innych takich, nazwijmy to, klasycznych seriach wyścigowych. Też zmiana kierowców wygląda zupełnie inaczej. Przygotowanie ich też bardzo mocno wpływa na wynik, mimo że trwają te wyścigi bardzo długo, ten konkretnie 6 godzin, więc to mimo wszystko nawet takie niewielkie różnice wpływają na końcowy wynik. Następny wyścig WEC już 18 października, tam wtedy będzie wyścig w Barcelonie na torze pod właśnie Barceloną w Katalonii, też znany tor Robertowi Kubicy. No i mamy nadzieję, że tym razem AF Corse poradzi sobie nieco lepiej, więcej dobrych informacji będziemy mogli Państwu przekazać.
5: A czy dobre informacje z Azerbejdżanu jesteśmy w stanie przekazać?
6: Czy dobre? Powiedziałbym nawet, że bardzo dobre, bo Roman Biliński, trzeba to powiedzieć, że zaskakuje nas w tych ostatnich rundach Formuły 2. Są kolejne punkty, są kolejne punkty w tym nietypowym weekendzie Formuły 2, bo tam też zmieniony nieco ten format, dwa wyścigi główne. No i w obydwu Polak punktował. W obydwu Polak znalazł się punktowane dziesiątce. W sprincie też udało się zdobyć kilka oczek. Zatem jest to naprawdę solidny rezultat. No i pytanie, czy to nie był... patrząc tak pesymistycznie, czy to nie był ostatni występ Romana Bilińskiego w Formule 2, bo następne wyścigi to oczywiście Katar i Abu Zabi, ale nie mamy pewności, czy te w ogóle się odbędą. Mówi się w kuluarach, że te zostaną odwołane i końcówka sezonu zostanie przeniesiona do włoskiej Imoli, ale tam raczej Formuła 2 nie zawita, sama królowa motorsportu się tam znajdzie, więc można tak zakładać, że to już ostatni akcent tego sezonu w Formule 2. Aktualnie Roman Biliński zajmuje tam 16 miejsce z dorobkiem 36 punktów, więc wygląda to nie najlepiej, mówiąc eufemistycznie, na tle Dino Beganowicza, czyli kolegi zespołowego, który tych punktów zgromadził aż 137. No ale mamy nadzieję, że zakładając, że już ten sezon się zakończył, no to mamy nadzieję, że Roman trafi do serii wyścigowej, w której moglibyśmy go regularnie oglądać i tam sobie będzie radził dużo lepiej, bo wiemy, że ten chłop chłopak ma ogromny talent mimo wszystko i trochę ta kariera zatrzymana przez niefortunną kontuzję, ale widać, że ten talent, że to tempo mimo wszystko przy dobrych wiatrach jest naprawdę dobre.
5: Boks i Mistrzostwa Europy w Sofii, przywozimy 4 brązowe medale. UFC, Rudolfo Vieira pokonał Roberta Bryczka przez jednogłośną decyzję sędziów. W Bratysławie gala RFA 33, Adrian Gunio pokonał Zalana Forgo, a na Babylon 60 w walce wieczoru Dom Norkus pokonał Rafała Błachutę przez techniczny nokaut. Była to walka w formule MMA i FEN 60 3. Tu w walce wieczoru w boksie na małe rękawice Miłosz Kruk pokonał Artura Sowińskiego przez techniczny nokaut. Triatlon, Roxana Słupek niestety nie ukończyła zawodów w Pontevedre. W biegach górskich w Great Wall Trial Rack to Etiopczycy zdominowali rywalizację. Maraton warszawski wygrał Kenijczyk Stefan Kibor. 9. miejsce, najlepszy z Polaków, miał Dariusz Boratyński. Natomiast w Berlinie też Etiopczyk Guja Adola zwyciężył. Wyścigi na Służewcu. Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa sezonu. Wygrał ją 3-letni koń Tardar pod francuskim jockeyem Marvinem Grandinem. A na turnieju FedEx Open de France Adrian Meronk na 50. miejscu. I to tyle podczas tego wieczoru. Bardzo dziękujemy. Jarosław Wydra.
6: Jan Olczak, do usłyszenia.
7: Kultura fizyczna.